0: Tot program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, Demko Trochanowski z tej strony, jak chcę, w Słowowicy na żywo. Witam kraśnie, bardzo się ciszę. Od razu podam to, co czasem zabywam. No co ostatnio lepsze mi może idę. Demko@lem.fm, to mi mailowy adres, za to piszcie na niego. Furt, tak jak piszecie, żeby to kontakt furt był i żeby było de dyskutuaty, piszcie też na komunikator, kiedy mamy się w komunikatorach. To tylko z takich obycznych ogłoszeń. Mąż powisty, ja len powiem tylko, że po poslednim watrie w Michalowi mam zapisanych wielu takich ciekawych tem, które były rezultatem besit. Dużo żeśmy dyskutowali, bardzo fajnie się dyskutowało. Nie znam, czy wszystkie temy aż i zapisał, ale cieszył się, że na watru do Michałowa i zdiad cisz lubiteli słowy, cisz to mnie cisz i jeszcze bardziej ciszyt. No i cóż, to zaczynamy. A zaczynamy jak se, murjankową, a z buką, z bukwaria.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Tak, wracamy po przerwie słowicia, przypomnę o języku i na językach. Edemko Trochanowski i dalsze. I nawet do toho, że sme besidovali na Lemkivskej vatrie v Michalovi s veľoma z vás. Toto besidov sa priniesie od bardzo ciekawe tem. Aha, i czym sobie zapisał takie jedno, że da kotre z was besidują, że tak czasem za bardzo naukowo besidują, ale to wybaczcie mi czasem prosto tak trzeba taki mały naukowy, może taki paranaukowy, ja tu w kince aż tak mudro nie besiduję, no ale taki poważniejszy wstup czasem teraz zrobity, ale najbardziej lubię dziać na premierach, takich faktycznych premierach, które są już w żywi besid, w żywym języku do wszystkim. I co tu jeszcze może powiedzieć, że dzisiejsza tema, bo już wiem, w pierwszym programie zapowił, że będę dnes o paciatach i znam, że o paciatach było już słowicy od tej czwartej odmieni, do której o chwilku nawernu, ale tu tak jako si mi się wspomnęło, zapisałem może tak tak peredumania, może z inczej strony to paciacy, to tu paciu sobie obizrymę. No jak raz, bo zaczęła się od paci. To znaczy od językowego budu mojego spiłbesidnika, ale na jego opowiadania jest to, że on się wczytł do lemkivského języka, nie jest hosnowatelem lemkivského języka, wczytł się dopiero i inne czudo, że mu się pominęła, poputała pierwsza odmina, znaczy to ta trawa, cyhancia, już to tam jeszcze mamy w pierwszej odmieni, pewnie miliony sliw, a teraz nie może sobie wspomnuty ścina, cy incza koza. O, najtak budę. Tak czy tak, no mi spiłbesidnik powiedział, że sztosy o paci powiedział, znaczy, że choć już hosnowaty słowo pacia, hosnujuczy perszu odminu to jak trawu, jak kozu, no a tu jak raz to ta czwarta odmina jest musowa, no i o tym o chwilku budę. Okrem toho, mi się to jeszcze tam desy w pretrzych besidach pouczyło, bo kiedyś było takie zwidania cy pałuk i co to było w pretrzym programie, pałuk i pauz, ale cy pacia ciż maje tot sufiks, tot prefiks pa, no nie wszystko, co się zaczyna od pa, bude mało to stary kolisie dawno produktywny prefiks, no ale tak się tak dneska bude od pałuka do paciate, może tak na skoro powisty. I tu jeszcze jedno, bo to słowo pacia, no taka oboczna swinia, powiedzmy sobie. Co tu może być dziwne, co tu może być ciężkie? No, a pacia to pacia, tak? Co tu, to maje zakończenia cia, to. No i ono to cia, tak jak ulicia. O, wezmę sobie ulicił, będę tu chyba najlepsze. No i jak raz to taki ciłka cia może nas na początku zawesti w ciłkom inczy i nieprawilny napriam. Okrem toho, da kotr hladali, bo ciszym czuł taki czom może się putaty, że to może taka miękka wymowa cia, tak, może to może mogły ty patia i takie, tak jak już im powiem, że piszemy taki, jak premier daju, ścina, choć bardzo często to te wymowujemy jak ścina, już takie bardzo mocno zmiachczene te i ducze do tego miachkoho c. Ale tu od raz powiem, że to troptiż nie jest prawilny za to, że tam nie jest absolutnie dawno te, tak jak w tej ścini z ścini. Pacia to pacia. No i jak ono się odmienia? Mamy pacia, a kochoczo paciate, tak? I mamy dwa jeszcze paciata. Jak sobie zrównamy, jak raz z takoma słowem jak dziewcza. Dziewcza, dziewczate, dziewczata. Jachniate. Jachniata, tak? Od razu jedno, że pacia nie jest takie samitne, bo należy do starej sławiańskiej grupy nazw młodych istot, przeważnie, ale to nie jest pryncyp. Dasz to, możesz powiedzieć, zmniejszone albo mniejsze, jak to takie regularne, za to mamy o, jachnia tu jest dość ciekawe, bo ono z prasławiańskiego będziemy widzieć, że to mamy ahnec, iż w
w starosłowiańskim i w cerkownym języku. To jest to jachnia, ono toho, od toho idę. Ale wezmę sobie kacza. Jest kaczka i jest kacza. Jest kura i jest kuria. Bo się mówi o tych premierach, że zmniejszamy albo określamy to młodsze istoty, mniejsze istoty w ten sposób, że, no właśnie, w jaki sposób, tak? Tu możemy sobie daty to dawne pacia, kiedy pridamy do tego taki sufiks, taką cząsteczkę, mału, kotru by się dłemy, że to at albo jad, to mamy pacia, ale w odmieni już to jad wchodzi. Paciate, paciata. Mamy dziewcza, dziewczata. Jachnia, jachniata. Koźla, koźlata. I tu widzimy, że to sufiks at, cy, jad, więc się nam tam skrywat i po tym, jak raz widzimy, że to musi być czwarta odmina. To dawna odmina, mąż powisty, i tu specjalnie nie budu za bardzo naukowo by się dłał, odkale ona się wzięła. Tak czy tak, mamy cztery, jak znamy, odminy. Pierwsza to żeńska nazewnika, skończony na a albo ja, znaczy a po miachkim, druga to mużska i średni rit, trzecia to żeńska nazewnik skończony na sochłasny, tak jak nicz, jak sil, znaczy to ta nicz i to ta sil, no i to ta czwarta odmina, to jest średni rit, który założmy, że określa to tu młodą istotę, albo dasz to zmniejszone, mniejszy wyt, jak to regularny. Alem teper wodumał. I nie budu tu ani by się dłał, przypominał de facto, bo z mało czwartej odminy kolisy by się dłali o tym, że tam jeszcze jest jeden sufiks, tak jak simia i simene, jak imia, imene i tak dalej, i tak dalej. To druga grupa tych sufiksów. Dnes budeme przy paciatach, przy koźlatach, przy kaczatach. Brykam jeszcze budemy. Możemy byty iszczy tisz przy haczatach na przykład. O, to jest fajny premier. O, już w hołowi mi następna tema. Na tema idę. Ale tu jeszcze nas czeka jedna niespodziewanka przy paciatach za to, że choć stara budowa wskazuje na młodą istotę, tak, że to jest to pacia, znaczy pacia, paciatko, małe takie, różowe, co sobie tam przy tych wielkich słyniach, knurach, jak sobie lita, tak? Ale tu może za to się puta, ponieważ dneśnie lemkiwskie pacia nie musi być młode. Pacia to prosto słynia. Znaczy może być, ale nie musi być młode. Pacia to słynia, niezależnie od tego, czy mamy małe paciatko, czy dorosłe żwiria, tak? W tym znaczeniu to słowo stało się takim pełnym ekwiwalentem słowa słynia. No i to znaczenie, jak raz mi się zdaje, putat i mojemu spiłby siednikowy z water mogło dać to poputaty, no bo co? To już nie jest, niekoniecznie musi być maleńkie paciatko. Przypomnę, że paciatko to już czysto incza odmina, ponieważ tam jest inny sufiks, to już jest tak jak paciatko, jak incze, to dodajemy ko na kince, jak soneczko i tak dalej. Ale nie mieszajmy. Dobry. To ta stara odmina w paciaty ostała i czom ona nam puta? No bo lekko zrobić chybu, bo kolejny znamy historyczną budowę słowa i traktujemy go jak zwyczajny żeński nazywnik. No ja, no to jak raz możemy stworzyć formu na podobu tej pierwszej odminy, znaczy pacia, koho czego paci, a kohoż to wyżu paciu. No, stara morfologia tego słowa nam nie pozwala tak zrobić, tak? No, bo tu Jacek jeszcze to zrobił jeden ciekawy krok, możesz powiedzieć, kiedy pacia przeznaczało, znaczy inaczej, przestało oznaczać lem, to młode zwieria i rozszerzyło się to znaczeniu na słyniu. Zachałom, że tak byśmy mogli powiedzieć, no to tu de facto byśmy musieli rozumieć pacia i paciatko, to chyba w tych premierach, tak? Ale dnes mamy realne takie pary pacia z tym starym sufiksem w odmieni i paciatko, swinia, swinka i tak dalej.
i tak dalej. No i tu trzeba też powiedzieć jedno, że to pacia, no bo tak, możemy trzymać pacia, chować pacia, prawda? I to nie znaczy, że lem to młody, tak mały, różowy, co tam się tylko to wrodzili, albo są mniejsze, jak to tu wielkie istoty. Trzymamy, chowamy, o, tu hodujemy, no dziwla, to trzymaty, chowaty. Bo masz paciata, trzymasz paciata, tak, trzymam jeszcze paciata, chociaż mi nie jak nie opłacać, ale żeby mał dasz to robić, to tak, prawda? Gdyby się duje się swyni, no, trzymać się i młody, i stary, i tak, i siak. Za to to pacia, kiedy już przeszło do znaczenia nelem młodego zwierzęta, ale też no to tu dorosłą swyniu, no to za to może przede wszystkim tym, co dopiero w czacie lemkiewskiego języka robię, da jak problem. Ale dobry, musimy taką spity do historii, od kiedy wzięło się nasze pacia. No, trzeba powiedzieć, że etymologów wywodzi to z karpackich i zachało, moż powiedzieć, z zachodnioruskich mówił, ponieważ fiksowane są tak zakryki na swyni. Pać, pać, paciu, paciu i tak dalej. I to jeden z takich tropił, z takich śledził, gdzie słowo pacia mogło być, może być onomatopoiczne, znaczy to od takiego zwuku wydawanego popry tymcy, tak, paciata sam robili, że to ciężko mi powiedzieć, jak to by mogło być. No ale idźmy za tym pać, tak? No od tego mogło wyjść, bo to jeden stropił i aha, nasz to jeszcze wskazuje, że to mogło być od tego pać, od takiego naśladowania zwłoku. Etymologiczny słownik rekonstruuje też starą rodzinę słów, z których możemy wziąć na przykład pacaty, pacnuty, to związane z wdarinią, z plaskanią, z klapanią, z innymi takimi podobnymi korotkymi zwłokami. No i kiedy sobie zrekonstruujemy to stare, jeszcze dawne słowo pacia, no to tak sobie dumamy, że moglibyśmy ho stwierdzić we wszystkich słowiańskich językach. A tu się mi zdaje, że jest dosyć tak czudni, otiłko, że to pacia, albo dasz to podobne, ostało tak jak w Karpatach i mąż powisty, że po pierwsze, nie jest żadnym muzejnym archaizmem, to po pierwsze, tak? Bo mogło występować i w innych słowiańskich regionach, ale nie jest to normalne słownikowe słowo pacia, paciata i tak dalej. Jego trzeba, możesz go znaleźć już w słowniku, to normalne, zrozumiałe słowo, które mogło żyć i żyje w besiedzi, bez świadomości, że tam, nie znam, jaka specjalna historia za tym stoi. Pidu też do polskich mówił, bo są regionalne formy jak pacię, jak paciak, jak paciuk, ale tu trzeba powiedzieć, że ich geografia bardzo wyraźnie wede nas na schód polskiego językowego areału do barże karpackiego pogranicza, co może świadczyć o tym, że albo się ostało w tym karpackim i prykarpackim regionie, albo aż i może to pacia do jakich regionalnych form, do dialektów, do mowy polskiego języka też przeszło od nas. Nie riszam o tym, tolem tak nadmieniam. Ale jak sobie pidemy het tam na południowy zachód słowiańszczyny, to idziemy do słoweńskiego języka, gdy tam nachodzimy pace, a koło noha formy tak jak pacek, który są związany ze słynią. No i tu zdaje się mi, że dziś chyba możemy najty ostatkę tego starego paciata. Możliwe, że kiedyś było szersze znane od tego pać, albo paciu, ale tu też trzeba nadmienić jedno, że tak onomatopeiczne zaklik, wyklik mogli się rodzić różni, w różnych miejscach, tak? Jak zaklikania na swyni, ale, albo mogli się
незалежні від себе родити в різних частях славянського ареалу. Але бесідую о тим за те, що маємо Карпати, маємо Словенію, а посередині маємо ще Панонію з мадярським язиком, до якого о хвильку верну. Але найперше о тим, як виглядати Паття в русинських словниках. Mamy w lemkiwskim słowniku Olenuć Fajfer, nachodzimy pacia, tam ci u rodynu swił, mamy paciatynu, znaczy mięso z paciate, mamy przydawnik paciaczy. Oczywiedno słownik podaje ci, że drugie perenesene znaczenie słowa pacia, że tak można zwać człowieka, że to się nieprystojno wede. No, chyba nie ciężko zrozumieć, jak taka metafora była osnowana, ale też, no zresztą w innych językach też pacia, swynia, besidujemy o takim dosyć pejoratywno, że się może nieprystojno uwede, albo dasz to wkoło toho, zresztą tak to się może westy jak pacia, tak? Znaczy westy się tak, że inny może nas maty za pacia. Господи, на то пачата, то барз мудра, барз мудра звір'ята, і то барз несправедливе є, що так... On ich się besiduje na ludy, które są głupe, durne i tak dalej, ale to czysto incza sprawa. Mamy pacia w słowniku Jarosława Horoszczaka, w znaczeniu swynia, tak? I mamy też paciatko. W słowniku słowacko-rusyńskim nachodzimy... I tu mam najpierwsze w słowniku rusyńskiego języka Jurija Czoryja pacia to swynia, a paciatko to małe pacia. Tu mamy wyraźną to tu opozycję, że pacia to już swynia, to już nie jest, nie musi być małe pacia, to już generalnie już to jest swynia, tak? Ale to rozróżnia i tu widno. Widno też w słowniku słowacko-rusyńskim Jurija Pańka, gdzie słowackomu prasa odpowiadają pacia i swynia, znaczy jak równoriadne, a prasiatko to jest paciatko, prasiatko, to chyba tam jest na pierwszy skład w słowackim języku prytysk. Kiedy posmutujemy sobie na rusyński ortograficzny słownik Michała Kaprala, pana profesora, ciszna chodymy pacia, no potwierdza nam to wszystko prysutni słowa współczesni rusyński pisani normi. Kusićka inaczej, tu już nadmienił w słowniku, w rusyńskim słowniku Ihoria Kercz, de pacia i w skobkach tko, znaczy paciatka, odnosi się do młodej istoty, znaczy idę do tego pierwisnego podziału, de pacia to już bude, to ta forma, która się lem do młodych, paciat w naszym znaczeniu odnosy. Ja jeszcze powiem jedno takie, że przybyłem na chodyty może i w rumuńskim języku były, bo jakieś refleksy, ale tam już się mi zdaje, że to nie był dobry trop, tylko żem sobie zapisał. Ale obiecywałem, że wernu do madziarskiego języka. No i tam czysto inaczej, jak w rumuńskim sprawach za to, że w madziarskich wyborach zapisane są poca, jak swynia i poci, jak pacia, jak to małe pacia, tak? No i to słowa też funkcjonowały jak zaklik na zwierzętach. No i ciężko tu w końcu nie postawić koło siebie tego naszego pać-pać, ty paciu-paciu i madziarskiego poci-poci, albo pocza-pocza, poca-poca, może w to tu stronę. Ciężko tu, no to dos bliskie. No i tu oczywidno, to ta różnica pomiędzy słowiańskim pa i madziarskim po jest bardzo, ale to bardzo bliska. Tak, to mamy wielu takich peremin w madziarskim języku iduczych od słowiańskich języków, tak, potok to madziarski patak, polata, palota, znaczy, no, od jeszcze słowiańskiego palata. Dobry, nie wchodźmy w to też chyba kolesyzmy o tym besidowali. No i co jeszcze z tym zrobić? Z tym naszym paciatom, tak? Możesz powiedzieć, że to fajne słowo weloch, znaczy z ciekawą historią, bo
Ja zaczęło tak łapić do zrynia, że to, że może to najpierwsze byty takie może od takiego od kincilka tia i od kalej by się to wzięło, tak jak to ta nasza ścina i ścina, no ale to już naszą wiem, że to pacia nam wyrosło, to słowo, które kolisy oznaczało dawno temu młoda zwiria, no tu trzeba przypomnieć, że w większości rosyjskich słowników już znajdujemy to, że to pełna słynia pacia, to normalna słynia, co na pewno nie możesz powiedzieć o słowie kacza, bo to znamy, że to mała kaczka i tak dalej, i tak dalej. No i zresztą ja tu muszę przywieźć paru premierów tak, że to nie wse jest to ta młoda istota, bo mamy takie słowo jak hornia, to jest mały hornec. Stotamistrz najsobi przypomnę to tu przy śpiłku. Rusala, rusala, pekli, mama, pala. Tak, pala, to pala. Małe od palenoho, dlaczego? Znaczy peczenoho de facto. To się mi zdaje, że tu to fajne. To jest takie małe sztosy palene. O, to tak chyba najlepsze. Mamy wiele tych słów. Mamy ptasza, kacza, hacza, kuria, pachola, odrocza, koźla i to hacze teper mi, hacza mi bude bardzo chodziło pochował i pone, że oj, tam mi już się jedna tema na program budumała. Tak, smotrymy sobie na mapu, na językową mapu słowiańszczyny i widzimy, że to pacia super się mat w nas, w rusyńskim języku i w słoweńskim języku, znaczy dosyć daleko i jakosy się jeszcze dobry trymat w madziarskim języku, co na pewno przyszło od albo od nas, albo od jakich południowych słowiańskich. Susidził za to też najlepsze nehuaryty, że pacia przeżyła w jednym języku. To ostatok starej językowej rodziny, która do dnes chyba najwyraźniejsza się dobry trymat na dwóch związanych ze sobą prostora w Karpatach, Panonii, no i tam aż po Słowenii, tak? No i za to, kiedy lękowini po dworze litat pacia, no to widzimy mogący kawalec językowej historii. To była Słowicia. Piszcie na demko@lem.fm. Tworzymy razem tot program, tak jak my do teper to robili. No i toż, do następnych stricz. Besiedował Demko Trochanowski. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowicz.

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radia LM FM.
2: Jest poniedziałek, 28 września septembra 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Ruszyła transgraniczna inicjatywa BioBridge.pl.sk. Główną celu projektu jest ratowanie i odbudowanie najbardziej zagrożonych gatunków dereł, występujących w lisach niskiego beskidu, osobliwo tysu i jelici. Liderem projektu jest Nacjonalny Lisowy Centr ze Słowacji, a partnerami Lisa Słowacka Respublika i Drżawna Lisa, Nadlisnictwo Łosia. W ramach inicjatywy w prygranicznych lisach posadzia 10 tysięcy nowych dereł. Projekt zakłada też ochronę najcienniejszych stanowisk zagrożonych gatunków, młode drewa będą ochrożone. Okrem tego, naukowcy prowadzą genetyczne doświadczenia, co pozwala dwutypować najcienniejsze i odporne drewa. W ochronie karpackiej przyrody schosnowane będą moderne technologie. Termalne drony, laserowe skanowanie i satelitarne znimko. To pozwoli monitorować stan zdrowia, znajdować ogniska chorych i najuspieszniejszą borbę ze szkodnikami. Okrem tego, ważnym elementem projektu będzie ekologiczna edukacja żytelów pogranicza. Po obu stronach granicy powstanie edukacyjna ścieżka. Zaplanowano też terenowe prowulko, warsztaty i podziei popularyzujące znania o lisach. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Dofinansowanie z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwoju wynosi ponad 1,1 miliona euro. Wszystkie aktywności potrwają do końca maja 2028 roku. W gminie Sankowa pojawiła się nowa bicyklowa ścieżka. Gmina otrzymała na to cel w sumie 19,5 miliona złotych. Do końca września septembra 2028 roku pobudują tam 6,5 kilometra nowych tras. Gmina chce zebrać wszystko trasy w funkcjonalną sieć, która pozwoli bezpiecznie poruszać się bicyklom między pojedynoma miejscowościami i najważniejszymi punktami gminy. Rozbudowano budut istniejącą ścieżkę, jak i pobudowano całkiem nowe odcinki. Wśród najważniejszych inwestycji znajduje się rozbudowa ścieżek przy powitowych drogach w stronę kurortu Łapenny i Rogwałdu, jak i budowa nowej rowerowej drogi na trasie Sankowa-Dominikowici. Nowa infrastruktura pojawi się też przy gminnych drogach. Własne gminy podkreślają, że budowa ścieżek jest częścią większego planu rozwoju Sankowej, tworzenia rekreacyjno-wypoczynkowej oferty, co ma dłużyć turystyczne atrakcje, postępno wznikającą niczniową bazę i kurortne walory. Inwestycje w Sankowie będą realizowane paralelnie z projektami rychtowanymi miastem Gorlici i gminą Gorlici. Kiedy inwestycje będą odpowiednio połączone, żytelni i turysta mogą zyskać o wiele większą spójną sitkę bicyklowych tras w tej części gorlickiego powitu. W Krampni bliżej się Gukińciowy budowa nowego przechodu przez Wysoku. Żelbetowa łałka ma je służyć za jedno szoferem, jak i piszą. Tłychne pojazdy z wagą do 15 ton. Zastąpić do teperyśniu przeprawu brodom i podwyższoną łałku. Nowy przechód ma poprawić komunikację z Hutą Krampską i zapewnić możliwość przejścia też tego, kiedy wysoki rywen wody nie pozwala przejść wysoko brodom. Dla żytelni będzie to przede wszystkim nowe cieloryczne pouczenie, a dla odwyczajuczych niski beskid – czerwowy element infrastruktury zlekszającej poruszania się po tej części Magórskiego Nacjonalnego Parku. To zawieszenie inwestycji ostali już ostatnie prace i formalności związane z odebraniem obiektu.
1: To były nowiny Radia LM FM.
3: LM FM na żywo.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział. Stosowania mężczynowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczynowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczynowym języku.
0: Pomieszczania w mężczynowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczynowego języka albo w mężczynowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witajcie, drodzy radio słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM, Speed Warszawskiego studia, toho, że radia na żywo, oczywiście, w poniedziałek 28 dnia wersnia, septembra 2023 roku, to znaczy, że zaczynamy to tu wieczernie smugu wysyłania na żywo. Ja witam was kraśnie, bo z wami do 9 w programie Trzy świty. Powiemy sobie też to o dnešnim dny, powiemy sobie też o innych sprawach, skończymy jak wse prognozą chwili na najbliższy tydzień. No a po 9 już was zapraszam na słowowyciu, no ale to jeszcze bude, zaczynamy, już wertamy, o chwilku.

Tak, wracamy do studia i do wysyłania. 28 den wyrysnia septembra 2026 roku. Dnes teper jak raz miniat winsia jawla 271 dniom toho roka w georgijskim kalendarii. Staje jeszcze w tymże kalendarii ostaju 94 lem dny, skoro jakosy leci to drik, jak chyba każdy. No i dobry, w julijskim kalendarii dnes 15 den wyrysnia septembra. A dnes świadkuje za zachodnim kalendarium Joan Marko Salomon Cytymon, a za zachodnim kalendarium dnes jeszcze możecie dzwony ty pozdrawkaty Ludmyłu Maksyma Makatu i Stefana. Świadkuje ci już o świecie Czechy, świadkuje Czechy świato swojej dżawnosty, to den światowo Wasława pokrowitela Czeskiej Republiki. Kto jeszcze świadkuje? Tajwan świadkuje dnes den uczytela i den uriadnika, to wszystko związane z rycznicią narodem Konfucyja, tego chińskiego filozofa, który osnował konfucjanizm, moż powisty, to dosyć taka uproszczona wersja jego imena, za to, że po chińsku bym raczej chyba nie wymówił. Kto jeszcze świadkuje? Gwinea świadkuje den referendum, Szwajcaria dnes świadkuje nacjonalny den kawy, a z takich międzynarodnych praznikiu, to jeszcze nasza, że to dnes światowy den stekliny, okrem toho międzynarodny den obszernego dostępu do informacji, to takiej świato ustanowione przez UNESCO w 2015 roku. A w nas 1:08, minut 18, słuchate, 3 świty w Radio LMFM.

twoi włosia, rukami hładyty. Chciałbym czuć zapach, szepit hołosu twojego, prosto radity tak tym.

jeszcze radny Zaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Sesia Mikołaj, miło słuchać. Wracamy do trzech świtiu w Radiu LM FM. Idziemy teraz do podziej z naszego dnia w historii. Pójdę do 18. stulecia, do Brukseli. W tej Brukseli był odkryty pierwszy w oświcie Lombard. Znaczy to ta taka, no, jak to by to nazwać, może powisty para kredytowa instytucja, w której jak się nie ma grosze za to za marne grosze się oddaje do jakie rzeczy potem możesz wykupyć. Tak, 17. stulecie to było, ale teper idziemy do 19. stulecia i smotu idziemy do Ameryki, do miasta Salem w amerykańskim sztacie Massachusetts. To uderzy po tym, jak jeden pan, Robert Johnson, ził 24 kg pomidorów. Ludzie dopiero to powiedzieli, że pomidory są bezpieczne. No, toż najbudę. 1823 rok Paragwaj była osnowana, tak może powiedzieć, utopijna osada przez australijskich socjalistów. Nazywała się Nowa Australia. Jak najciężko się dodumaty w różnych utopijnych projektach, takich jak przykład komunizm. No, trzeba powiedzieć, że skoro się tam zaczęli swaryty, skoro się rozeszli, to że najpierw dostali zemlu od dżerżawy, no to tak kolonii, to one rychwali wyżej jak 2000 kwadratowych kilometrów. No, tam się rozdzielili, jedne piszli desy inne i też się tam posparli. Za to taki dokaz, że to te tupiny projekty nie są tak fajne, przyjemne, realne przede wszystkim, może w ten sposób. Dobry, idziemy do 20. stulecia, 1938 rok, niemiecki München i zaczęli się besidy z inicjatywy Benito Mussolini'a, tak stricze Hitlera i szefi uriadiu z Italii, z Wielkiej Brytanii i Francji w sprawie, tak zwane w czechosłowackiej sprawie. Jak znamy, to München i dogovor w München, bo jak z dzisiejszej perspektywy to rozmotujemy wstupą do II światowej wojny i dumam, że tak momento, o czym chyba nie wszystkie lidery dzisiejszego świata pamiętają. 1939 rok, to już druga światowa wojna, 28 dnia wersja septembra 1939 roku kapitulowała Warszawa. 1968 rok, tak, taka grupa Beatles i taka ich jedna, nie znam, czy z, no, najbardziej mal velo hitił, ale jedna z bardziej znanych śmianek, Hey Jude, Don't Make It Bad. Na 9 też nie zaśpiewanka oczeliła amerykańskie listy. Muzyczne listy, oczywiście. Idziemy do 1924 roku. Promestonia zatonął w Bałtyckim morzu. 852 ludzi zginęło. 2000 rok, izraelski premier Ehud Barak pierwszy raz przyznał taką możliwość rozdzielić Jerusalem. Za jego słowami, po takim mirnym rozdzieleniu i współdzieleniu z Palestyńczykami, może powisty zachodnia część byłaby stoliciem Izraela, a wschodnia część najbude stoliciem Palestyny. No jak znamy, też z perspektywy czasu po tych 26 rokach jest z tym coraz cięższe. 2001 rok, Kofi Annan został laureatem Nagrody Nobla. Kofi Annan to dyplomata z Gany, 8. generalny sekretar Organizacji Zjednanych Nacji. 2003 rok, jeszcze jedna licznicia. Tym razem transgraniczno Italia i Szwajcaria, może w ten sposób, że awaria w
z energetycznym systemem w Italii i w części Szwajcarii przyniosła to, że 50 milionów ludzi nie mało doma światła. Tak to zme od tych technologii, już nie będzie się do nowinek, bo to już nie nowinka, to już standard. Tak zme przywykneny, ale było ciężko. W nas godzina 8 minut 31. Zapraszam was na muzykę.

Marcel Gibertamedo, Trioch świecił w Radiu LEM FM. Teper czas na ryczny ci z rusyńskoj oblasty. Zacznę od tych, co minuły w sobotu 26 wersnia, septembra, to ryczny cia narodzenia z 1902 roku Oleny Mandycz, sławną i ryzbiarkę pochodziła z rodziny rusyńskiego uczytela, który ma korzenia przy Bardejowi. No, w tej dobie, medże wojennej dobie Czechosłowacji była bardzo znaną ryzbiarką. Można powiedzieć, jej ciła galeria, jej twór, znana twór, medże inczyma z tej rusyńskiej obszary, to otworzyła ci portrety, ci relief, ci pamiętnik, ci rzadkowiczowy, fencykowy, dobrańskomu, mytrakowy, pamiętnik Duchnowicza w Priaszowie, to też jej robota i w Chustii zresztą w 30-tych rokach, ale chyba najsławniejszy i chyba najtragiczniejszy to pamiętnik prezydenta Masaryka, czechosłowackiego prezydenta, kotry potem, jak preniali włast Madiar, pak czechosłowacka komunistu izdył tam i nazad, choć był taki dominujący nad już horodom od kincia 20-tych roków, kiedy go postawili, izdył tam i nazad, ponieważ Masaryk już nie był herojem dla tych nowych własty koniec kinciom, jak tak izdył po Czechosłowacji i peretopili go w jakichś tam zakładach. A wertajuczy do Mandyczowej poslidni 30 roki żyła w Koszyciach, robiła jak kuriadniczka cy w sklepie, już to się takie, tak czy tak już wmerła w 1985 roku w Koszyciach, zabota czeres, bilszist, no czeres, co spilnis, może tak powiedzieć. Leszajuczy się przy suboti, ryczne się narodzenia z 1887 roku, wrodził się Michał Wacławski, to jeden, to już to był internowany w Telerhofi, potem mobilizowany do madiarskiej armii, ale był też aktywistą za czasów Ruskiej Narodnej Republiki Lemkiu i za to tu dzielny musiał wtikaty na Słowacyju, oselił się w Merze Labirciach, w Mer tamże w 1936 roku. Jeszcze jedna subotnia rycznicia z 1769 roku w Wyszni Olszawi, to okres Stropkił, wrodził się Michał Bałudziański, to znany ekonomista, prawnik, pedagog, no i pierwszy rektor Petrohradzkiego Uniwersytetu. To może powisty już na początku 19. stulecia na zaproszenia carskie własty przyszedł jak raz do Petrohradu, tam był szefem Uniwersytetu i pierwszym rektorem w rokach 1819-21. W Mer w 1847 roku z nadaniem szlacheckim, nadaniem i z herbą. I sobotnia też jeszcze jedna rycznicia, tu już bliżej nas, bo rodom z Bortnoho, by się dojuł to o 2010 roku, to data śmierci Teodora Kuziaka, lemkijskiego pisatela, malaria, aktywist, humorysty, z znanego, narodzonego w 1926 roku. W Bortnym tam też pierwszego świtu zdobywał, dalsze etapy szkielnictwa zastali go w czas wojny, to znaczy w czas tej wojny był wysłany na prymusową robotę do Austrii, pak na Madiary. Tam ale się mu powołał w teczy i duże to nie przyniosło w 1947 roku, kiedy wernął do Bortnoho, był wysłany w ramach akcji Wisła, jak zresztą weleł Bortnian, naszło się w listy koło Lignyci, ale tam też aktywno dział razem z jednoselczanami, organizował teatralną grupę, wystawiali piesowania Hunianki, wystawiali Rusenku i w tym periodzie zaczął pisać
Czoho, efektom Buovelo, tworzył fajnych, barszczasto humorystycznych wydawnictwo Nasza Zagroda w dziesiątych, na złami dziesiątych, dwutysięcznych roków wydało dwie zbirki opowiadań i humorysok Todora Kusiaka. Dawno to były czasy i do hasajucza watra. Wczorajszy licznici to taka podzieja z 1988 roku, bo to 27 wersja septembra, praznik wozwierzenia Świętego Kresta. To też, że episkop Iwan Semedi pierwszy raz po 40 roku nelegalności odkryto, odsłużył służbę Bożą w Użhorodzie. To Mukaczewska Grekokatolicka jeparchia. 1950 rok, to wczorajsza data. W gospodynciach Wojwodyni urodziła się Natalia Kaniuch, to poetesa, eseistka, literoznawczynia i tłumaczka, jaka wmerła w 2024 roku, była laureatką premii Aleksandra Duchnowicza za rusyńską literaturę. I jeszcze dneśni podii rocznicia z 1854 roku, rocznicia narodzenia Ignatia Roszkowicza, malaria znanego na tamtot czas, malaria ikonopyścia znany sud joho velo, joho monumentalnych freski rozpisił nelem na Priaszywski i Rusy, ale i na Podkarpacki i Rusy i w Rumunii. Malował cisz portrety, a w mer w 1915 roku w Budapeszcie. Jeszcze jedna poslednia rocznica, dneśnia rocznica z 1929 roku, to rocznica narodzenia w Legnawi, niedaleko zachodniej części Lemkowiny, po drugiej stronie Popradu. Takoj, narodził się Gawryj Ubeski, dziejacz rusyński, publicysta, pedagog, który bardzo aktywno zaczął dziać po 1989 roku po rosyjskim odrodzeniu. A w 90-tych rokach publikował całą serię statii o znanych rosyjskich dziejaczach, czy herojach, personach. Zresztą trzeba wspomnieć, że to jeden z potomków wielosławnego rodu Beskidiu, znanego w rosyjskiej historii. Wmer Gawryj Beskid 4 roku temu w Priaszowie. Smaczmy na godzinę 13 minut do 9 godziny w Radiu LMFM. No to dasz to zahramę. No i pak werdemy jeszcze na chwilę, żeby powiedzieć o chwili.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Tak i przyszło chwilę na chwilę. W Gorliciach teper do nas odradusił. Co oznacza, że już choć dost teplała ta osin, no to jednak osin. Z dobrych wisty ta tiłko, że to też ten bude bars słoneczny. Lem trzeba powiedzieć, że noc to już budu chłodne. A tiłko, że temperatura budach padała aż i do 4 gradusiów w den. Toho tyżnia bude tak od 20 do 22 gradusiów w Gorliciach. Na zachodzie Polski w Polkowiciach teper 16 gradusiu. Następne dny przynesą nam też dost ciekawą, może

0: Owistych chwylu za to, że tiż bude choc kusić kamieńsze sącia, tych morok bude bilsze, ale te plisze zaran do 24, choc ta temperatura bude tak padała 23, 22, 21 do kincia tygodnia i w nocy tak uste plisze, jak w horach, poneże temperatura bude tak oscylowała pierwszy trzy noczy, tak w okolicach 10, 11, pak może chpasty lem do 6 gradusiu. Idę do Priaszała, 14 gradusiu w tym momencie, najbliższe dny podobny jak na Lemkowyni. Do stepu 23-22 gradusy, duże sącia w tym tygodniu, ale nocy też już trzeba zrychtować się, że nad rano może być lem 4 gradusy. Idę na Podkarpacką Ruś do Mukaczowa, 14 gradusów w tym momencie, tam daku steplisze, bo to bardziej może i na południe, 24-23 gradusy w tym tygodniu, tak do końca tygodnia, duże też, duże sącia i to ta niszna temperatura też nie będę czudna, kiedy chpadę do 5 lem gradusów. To idźmy dalsze na południe. W Komności na północno-wschodnich Madiarach 16 gradusów w tym momencie. I tu cisz. Duże sącia do końca tygodnia 22-23 gradusy. A w nocy, no jeszcze tej nocy będę może chpasty do 8, ale pod koniec tygodnia będę chpadała do 4-5 gradusów. A kiedy idziemy już tak dobry nam idę w tym południowym napriami i my znajdujemy się teraz w ruskim Keresturii, Wojwodyni, 17 gradusów w tym momencie. Toho tygodnia będzie duże sońce, takoś samo sońce, by się dojdzie to dny, bo w nocy ono nie świeci, ale 24-25, 26 gradusów zaran też. Znaczy bardzo ciepło, ale noczy już osinne, to znaczy no to najbliższa chpadę do 10 gradusów w minimalnym czasie, a do kincia tygodnia już będę chpadała do 6 gradusów. Lem. I na tym kinczu dnešni trzy świty bardzo kraśni wam dziękuję za to tu godzinę prowadzoną z radiom Lem FM. Ja jeszcze na kinczu, kiedy dach to chciał posłuchać i dasz to o paciatach, o tym będę w najbliższej słowicy już o paru minut, już po 9 godzinie. Kraśni, proszę, trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty, wieczorą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, ścierp na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie, kany między turniami, kłazicka.

Pačisna hodina, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

Miły radiosłuchaczy, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. To nasze druhe żyła wysyłania na antenie Radia Lema Fema, Radia Ruskoj Bursy z Gorlic. Witam was serdecznie. Dobry dzień, dobre rano, dobre peredpołudne. 9.15, 10.45.

Moi drodzy, drugi dzień sorokowego tygodnia mamy przed nami 29 dzień września, dokładnie 2026 roku, to 282 dzień tego, że z dzisiejszym przed nami jeszcze 94 dni, 65 roboczych, 29 swobodnych od roboty i do zimowego pereselinia. Peresylinia.

Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki przynosi nam informacje takie, że dnes chmar bude mało albo bardzo mało. Mieściamy na wschodzie i północy drżawy tych chmar bude kłosować. To jakby identycznie, że to było podawane i wczera. Prosto utrzymuje się taka sama pogoda. Może by było powiedzieć, że jest to chwila. Byle chmury, to już przecież zapowiadała i wczera, że nad rano może te chmury. Maksymalna dnes temperatura, oczywiście to tych chmur się już rozeszły, maksymalna temperatura od 18 gradusów na północnym wschodzie i pidhirskich obszarach, regionach, koło 20 aż w centrum i do nawet, uwaga, 25 na zachodzie. Witer słaby i umiarkowany wysoko w Sudetach do 60 km na godzinę. I w nocy będą takie same właściwie usłowia jak i wczera. Pogodowe usłowia, małe zachmurzenia, bezchmarne niebo, lem na północnym wschodzie mieściamy to zachmurzenia umiarkowane. W kotlinach górskich zase chmury widoczni

do 200 metrów i minimalne temperatury od 4 gradusów Celsjusza na wschodzie, wisem w centrum do 11 na zachodzie, teplejsze nad morzem 12 gradusów. Lokalnie może pasty temperatura do 1. Kto się tam desybesi dual, jednym uchom czułam, że już drapale szyby. Desy. Nie znam de, bo to jako sobie desy mi się radio włączyło, nie znam jakiej, nie znam de, bo wiadomo, że powinno mi się lem FM włączać siady, ale desy takie mi chopało. No to napiszcie do nie, co to może was, desy trzeba już było drapaty szybu rano. Natalia@lem.fm 606-108-101 albo messengerom prosto Natalia Małecka Nowak, nie tak najdę te. I tysk dnes dokładnie taki sam jak i wczoraj. Wysoki się utrzymuje. Jakby prorizał poszczu na pił wzdłuż 1023 do najniższej nad morzem. Tysk, a najwyższy 1044. No na premier w Terespole tak. Tak będą wskazywały barometry i szczypry. W takich usłowiach biometeorologiczna ocina prognozowanej pogody na dnes podaje, że pogoda będzie miała chosenne wlejania na nasze samopoczucie.

Jeden ze słuchaczy pisze, że Iszczyw Sebene musił do Rapaty i podaje to dla lokalizacji Pit Krakiuską, Bolechowice, Pit Krakową. No, w mene jem barża na południe też trzeba było drapaty, ale może już desy za Magurą trzeba było drapaty, dajte znaty za Maguriane albo Pit Maguriane. A ja teraz przechodzę do Posłowic. Mam dwie zaznaczone, mało może połowiste, to może jeszcze dasz to doczytaty. Bo jem się zatrzymała przy tych Posłowiciach i sobie dokładnie prowiriłałam, że to kole jak. No i tak mi zeszło. Do pokroły dawale mołoko koroły, a po pokroły piszło mołoko wrochy korowi. Do pokroły dawale mołoko koroły, a po pokroły piszło mołoko wchory. Wrochy tfu korowi. No pokroł perd nami bliżycia 14 żołdnia, to świato je. I dobry kamień, a wszystko peremele, a zły sam się zmele. Fajne, prawda? Dobry kamień, wszystko peremele, a zły sam się zmele.

I my teraz sobie zazaramy do kulturnego kalendarza. Mało piszę te, mało. Muszę ja nadrablaty. Choć powiedzieć, że taka moja rola. No taka moja rola. Moi drodzy, w niedzielę 4 grudnia możecie wybrać się do Muzeum Tarniuskiej Zemli. Tam będę może wziąć uczestnictwo w bezpłatnym kuratorskim oprowadzaniu po wystawie Polskie malarstwo z 19 i początku 20 stulecia z kolekcji Muzeum Tarniuskiej Zemli. To już jedna z poślednich okazji, żeby widzieć ekspozycję. To ta bude wkazowana uszlem do 11 żołtnia. Wystawa wkazuje bohactwo i różnorodność z polskiej sztuki wymienionego terminu. W muzeum może widzieć twory wydatnych artystów Marzyńczyma Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Teodora Aksentowicza, Leona Wyczółkowskiego i przedstawicieli rodziny Kosakiów. Tak to będą te same znane nazwiska wydatne artysty. Jak podaje kuratorka wystawy Anna Filar, bardzo dobrze odbierana jest to ta wystawa. Ludzie, którzy przychodzą, doceniają i dobór prezentowanych robić, jak i sposób ich prezentacji. Widno też, które obrazy osobliwo przyciągają ich uwagę, często na dłużej. Zatrzymują się przy autoportrecie Jacka Malczewskiego, czy przy pejzaży Józefa Chełmońskiego. Podczas oprowadzania uczestników będą mogli poznać nie tylko prezentowane obrazy i ich autorów, ale też historie związane z tworami, jakie znajdują się w kolekcji Muzeum Tarniuskiej Zemli. No, będzie to też nagoda, żeby przyjrzeć się z bliska robotom prezentującym różne żanry, nurty polskiego malarstwa, od realizmu i romantyzmu po symbolizm, secesję i młodą polszczu. Godzina 12, Muzeum Tarniuskiej Zemli, Rynok 3, niedziela 4 grudnia. Aż chciałoby się, żeby to było bliższe. Idziemy dalej. No i jeszcze dalej, jak do Tarnowa, przenosimy się na Szlachtiuską Ruś, tam w piątek i sobotę 2 i 3 grudnia. Dwa koncerty, jednego artysty, Zbigniew Zamachowski wystąpił w muzycznym klubie Muzyczna Owczarnia. Oczywiście Zbigniewa Zamachowskiego znamy jak filmowego i teatralnego aktora, ale to jest wszechstronny artysta. Jest też autorem muzyki, tekstów do śpiewanek i wykonawcą tychże. Jest absolwentem teatralnej szkoły w Łodzi, teatralnej i telewizyjnej i współpracował z ciłym mnożstwem teatrów w Polsce. Znamy go z wyjątkowych kreacji w filmach, które są kultowe, jego role są kultowe, tu by trzeba było wymieniać do zarany ciły dorobok tego artysty. Za swoją dialnicę robotu był wielokrotnie honorowany różnymi odznaczeniami, nagrodami, krestami, medalami i tak dalej, i tak dalej. Odwiedzał muzyczne sceny w całej Polsce, gdzie koncertuje z recitalem. To Muzyczna Owczarnia. Idziemy dalej i przenosimy się do Galerii Sztuki w Korośni, BWA Krosno. Tam od 2 grudnia, znaczy się od najbliższej piątnicy, będę mógł widzieć wystawę Biesy. Wystawa Biesy Magdaleny Ciemierkiewicz. I to ta wystawa, to taki projekt, jaki uczy współczesną sztuką, historyczną pamięć i refleksję nad miściami, które naznaczone są tragicznymi podjami. Kuratorką wystawy jest Agata Sulikowska-Dejena. Na hołokowy Biesy nawiązują do dawnych narodnych wiriń podla tych duszy ludy, które wynułaty są od wielkich zbrodni, najciekszych zbrodni, nie mogli znaleźć spokoju po śmierci i wertale na zemlę w postaci demoniów czy innych
do tej historii stają się dla artystki punktem wychodu do źwidania, czy oto to, czy krajewet potrafi przechowywać pamięć o nasylstwie i czy ślady dawnych tragedii realnie znikają w jedno z upływem czasu. Magdalena Ciemierkiewicz od roku temat temu pamięty o Holokauście i o wlejaniu wojennej minułosti na czerwone pokolenia. W swoich robotach werta też do osobistych doświadczeń związanych z miściami, jak dnes wyglądają zwyczajni, a jednocześnie skrywają tę dramatyczną historię. Artystka interesuje się tym, co stało wyperte z grupowej pamięty i o czym współczesne społeczeństwa nie decydują jako se ochoczo. Wystawa ma bardzo szczadną formę, ale porusza par ścieżki temy, składają się na nią cztery główne realizacje. Pierwsza z nich to Czornozem. To instalacja, jaka składa się z ruczni tkanych kelemiów, jakie przypominają zemlą, grunt, nad nią unosią się świetliste formy, tworiacze robotu biesy, inspirowaną jawyską ohnykiu, jak budziat. Towarzyszy im zwukowa werstwa, jaka buduje atmosferę takiego przelakania, strachu, przypomina o tym, że schowane, ukryte pit płaszczyzną, tą najbardziej zewnętrzną. Trzecia robota, pinhołką czarna pasanunka, może tak, uczyt minuist z teperyśnistiu. W filmie uvedeme unosiaczu się nad krajowidem czarną basamunku albo czarny pas, który staje się symbolem żałoby, pamięty i współczesnych konfliktów, o różnych konfliktów. W ten sposób wystawa odnosi się nielem do historii II światowej wojny, ale też do podziw, jakie przechodzą teperfurt za naszą granicą. Biesy z zaproszeniem do refleksji nad tym, jak pamiętamy o żertwach nasilstwa, w jaki sposób historia wleje na teperyśnist i czy da się zaperty bolacze rozdziły bez ich realnego perepracowania. To kameralna i minimalistyczna wystawa, ale jednocześnie taka, która maje spryczynyty do refleksji, maje spryczynyty do tego, żeby dawać głębokie widania o pamięć, odpowiedzialność i relację człowieka z miścią, w którym żyje. Wernisar zaplanowany jest na 15 na godzinę 6 po południu, a w sobotę 3 żółtnia o 14 godzinie zaplanowano jeszcze autorsko-kuratorskie uprowadzania z uczestnią artystkę i kuratorkę. Biesy będą już widzieć w Korośniańskiej Galerii Sztuki do kińcia tego miesiąca.

No wystarczyło wam, Kuściuk, ciuknuty, że napiszecie i w momencie, jak ją opowiadała o kulturnych podiach, to Stenia zasypali wiadomościami, bardzo Stenia to to tiszyt. No jedna ze słuchaczok, która jeszcze wczera była za Magorą, podała, że było kras i że tu cykałynka kwitia Michałki, to się tak pesiduje, to jest Rit Kwitki z rodziny Aistriu. To nie znam, jak będę po lemkiuskę. Michałkę, no w sensie, aby sidła u Michałkę, to Michałkę. W każdym razie, że Michałkę, który w Gorliciach już parę kwitły, a w sobie było na odwrot, to w nich jeszcze za Magorą i jeszcze pustyle pupkę. Dalej mają pupkę i budut dalej kwitną. No ty. I to ta słuchaczka też podaje, że od wczera ma je już za chidniu aktualizacyju, że jest kras, że sące śwityt, jest hardy, ale wiadomo, nie tak jak na Lemkowyni. No proste to wszystko się zahacza. Zdrawymy serdecznie słuchaczku. I słuchacza zdrawymy, który też z tych mi już siły i wykład językowy podaty, że niebiesy, lębisy po naszemu. Oczywiedno, że także bisy, bisnuaty Rzesiach, to się zbisył, wszystko tak jest. I do bisa, siaby się duje, to dziękuję też za to tu za uwagę. No to może od razu słuchacz napisze, jak będę z tymi Michałkami.

moi drodzy, jeszcze dwa dni ostale do kinia zapisił na zmagania lemkowe na Ultra Trail 2026. A to te zmagania też już nie odoha. Wielkimi krokami się bliżat. Projdą weekend 16-18 żółtnia. Już jak możesz przeczytać w ogłoszeniu organizatora, już się posypało złote liścia, już przyszły chmury. Przyszły aż i prymorozki. Niski Beskid je już gotowy, żeby przyjąć was swoją osinną szatą przyrody, dykosty i tajemnici. Zwiedzający gotowy z te uły. Osinny Niski Beskid będę ждал aż do zimy. Będą też ждать towarzysze na szlaku, podpierające wolontery na odżywczych punktach, oznakowana trasa i wyjątkowa dyniowa zupa w Puławach, która jest hynlem raz do roku, ale to jest dla tych lem wybranych, którzy na to tu dołgą trasę się wybierają. I furt jeszcze organizatory zapraszają, żeby wziąć udział w tych zmaganiach. I kiedy powiedzcie, że no nie jest takiej możliwości, bo nie litam tak duże, tak często, tak wielokilometriu, to tego roku są też i krótsze trasy na 18 km i na 10 km. Nie pamiętam, w którym roku Wedena została na 10 km trasa, ale na 18 to jest chyba taka dosyć nowist. No i słuchajcie, zapisujcie się, możesz posmotryć, z kim budete letity, kiedy byste się chcieli jednak zdecydowaty. No i słuchajcie, na 10 km możecie lecieć razem z Natalią Tychańską. Na 18 km na jednego z ekipy Rusyn Lem biegaczył, ale na 30 km no już tam są trzy uczestniczki. Julia Jankowska, Paula Kołtko i Kamila Trachanowska-Ciurek. Na 48 km dwakrotnie, nie znam, czy dwa razy będę lecił, wiedzę jutro w stratu, zapisał się Krystian Trachanowski, a to jest tot nasz sportowiec, jaki przed dwoma rokami, czy trzema, nie pamiętam, ale może dwoma, zmierzał się z tą najdłuższą trasą na 150 km. Może to poczytać sobie Besidu z Krystianem na naszym portale. Przypomnę sobie, jaki to był wysyłok, jakie to były emocje, jakie przeżycia, jak to w zahali jest fizycznie możliwe, żeby Bereletity odkręcić i dokomańczyć 150 km. Na 100 km zapisał się tego roku Roman Ciurek. No, także to niewiele mniejsze jak tych 150, bo to chyba przy takich trasach 100 a 150 to chyba już na jednym zboczeniu się lety. Nie mam pojęcia, jaki to jest wysyłok i jaka to jest energia. Mi powiało się, ale raz perejty trasu 30 km. Perejty może też i w doslownym znaczeniu, bo wece tam im iszła jak letiła. No wkazało się, że litania po chorach to jest jednak sztos inczego jak trenowania po płaskim, po płaskatym. No tak wece takiego budu nie zrobił, że budu się rychtuwała litajuczy barże po płaskatym, a po tym zmachania sód barże, sód po chorach, że tam płaskoho praktycznie nie było. To jednak organizm trzeba lipsze na takie sztosy z rychtuaty. Już trzymam palci za wszystkich tych, kto się zgłosili. Byty może naszej ekipy je tam lece, ale hladałam po filtry Rusyn Lem, bo tak nasze bihacze się wpisują, jak sportowy klub Rusyn Lem. Tyszymy się, że i tego roku będzie lemkiuska reprezentacja na zmaganiach lemkowych na Ultra Trail, jednych z najbardziej prestiżnych zmaganiach w litaniu ultra w Polsce i pewno już nelem. Zmagania to te przyjechają uczestniki z całej Europy. No, nie da się operty krasi lemkowiny. Jak się już raz polety, to człowiek na pewno ma je za duchowy furt, żeby chciał się jeszcze raz z tym zmierzyć. Do hosty trasy przypomnę, jakie są jeszcze raz 10 km, albo 18, albo 30, albo 48, albo 80, albo 100, albo 150. Za każdym rokiem szokuje mnie czas, w jakim to ten najlepszy potrafi lat skinczyty
tu trasu na 150 km. Przypomnę, że w Krynicy startuje się o północy, a to za to, żeby przez obszar Mogórskiego Nacjonalnego Parku lecieć przez den. No i dolecieć do Komańczy. No na którym się to udaje w paru nacet godzin. Staje się mi, że w nacet godzin to taki był rezultat. Muszę pohladać, bo to z hołowy by się doju, probaczcie. Ale samo pokonanie 150 km to już dla mnie jest prosto niemożliwe do obniacia rozumu. Trzymam palci za wszystkich zamachających, osobliwo za ekipę Rusyn Lem. Żeby nie było błota, to chowam, że wam.

No, ja bym się Kuściok pomyliła. Minulego roku Bartosz Gorczyca, jaki zajął pierwsze miejsce na 150 km, pokonał to trasę od Krynyci do Komańczy. Przypomnę, od Krynyci do Komańczu horamy przez 16 godzin. To ja was tak z tym leszę.

słuchają nas tak młody ludzie, bo od wczoraj wystartował plebiscyt na młodzieżne słowo roku 2026. Ideo polski język i ideo plebiscyt w Polsce. 11. edycja już tego roku będzie prochodziła. To jest konkurs plebiscyt organizowany przez naukowe wydawnictwo PWN, to znamy. To wydawnictwo dobre ze szkoły choćby. W celu tego konkursu jest wybrany najciekawszy i najbardziej popularny wśród młodych ludzi słowa, określenia czy wyrażenia. Od 28 września do 25 żółtnia można zgłosić swoje propozycje z pojaśnieniem, co to oznaczają. Bo to nie jest takie oczywiste, że znamy, co dasz to znamy. Że znamy, co dane słowo znaczy, bo ono może mieć swoje druhe znaczenia, jak w oryginalnie coś innego oznacza. Znamy, że dorosły czasem nie są na bieżąco z słownictwem młodych i odwrotni. Chcemy wskazać, że nie powinna to być przyczyna do oceniania, ale odkrycia prostoru do besidy i do zrozumienia, jak podaje prezeska tego wydawnictwa, zawdiaki plebiscytowi młodzieżne słowo roku osłajamy starsze pokolenia z językiem młodych. Pojaśniamy, że język jest wysłownią okremosty i dostomennosty młodych. Plebiscyt prochodzi w dwuetapowej formuli. Do 25 żółtnia możemy zgłosić to te propozycje. Jedno są znaczeniami, jak już wspomniała, i premierami hosnowania danego słowa i spośród najczęstsze zgłoszanych słów jury wybere.

co, że z podywą by się dujemy okiem, że szpontyt, to znaczy, że robisz to ze szaleno, hocykałoho, organizuje jak ze spontannym akcji, co dobry sobie radyt. Co mamy odpowiednik po naszemu, do słowa szponcić. Sam zwuk myślałem asocjuje ze słowem szportaty, ale to oczywiście nie znaczy to samo, a słowo szportaty jest fajne, no szportaty, herbsty, perewertaty, żobaty, dobaty, jak podaje Lemko Tuls, szportaty w duszy, szportaty w hołowi, mamy frazeologizmy, szportaty dakym, szportaty noha za nohu. Może my zrobimy sobie taki plebiscyt, może nie na słowo młodzieżne, ale prosto na najfajniejsze słowo danego roku. Co na to byśmy sobie głosowali na różne słowa. Gdźgaty, też takie fajne słówko. No tu można by było ci umasu chyba fajnych słów nachodzić.

Polsce od toho weekendu, tak včera besedovala jem o premiéri, jaká prochodí teoreticky od zarany. Dvoch lalkách, jeden horror, druhý kostiumový. Film historyczny, nie historyczny, ale na osnowie Kneżka Bolesława Prusa lalka. A dnes już besedujemy o premierach, jakie od toho weekendu możesz obserwować w polskich kinach. No, ale z miesięcznym opóźnieniem w odniesieniu do świątowej premiery możesz widzieć film Variety, teraz Większy mrak. To jest amerykański thriller psychologiczny, też film romans i w głównych rolach mamy Anne Hathaway, Dakota Johnson czy Josha Harneta. Historia jest taka. Lauren przenosi się do dalekiego majątku Crawfordi, żeby pisać jak ghostwriterka dla Variety. Lauren trafia serd notatok na nieopublikowany skorsze rukopis, tekst, który nikoli nie miał zryty dennego świtła, wkazuje się byty intymną spowiedzią Variety. Z każdą kolejną stroną Lauren coraz głębsze wchodzi w mraczne sekrety tajemnicy autorki, jakie tykają jej męża Jeremiego. To jest wdychająca historia o supróżestwie, obsesji, manipulacji, w jakiej ciężko oddzielić fikcję od realności. To jedna z tych propozycji. Czerwony film to muzyczna komedia też amerykańskiej produkcji Rolling Loud. Co może być nie tak, kiedy otec przekracza rozmaite granice, łamie pryncypy i szmugluje 13-letniego syna na największy hip-hopowy festiwal świata. No, odpowiedź absolutno wszystko. To będzie ten, który z nich nie zabudę. I czerwona propozycja to animacja też amerykańskiej produkcji Zabyty ostrzał. Czas świadkowania poślidnej spilnej noczy Joe i Ray zatrafiają na tajemniczy portal, który przenosi ich na fantastyczny ostrzał na Kali. Tam pełno magicznych, mitycznych istot, o których czuły w historiach swoich filipińskich rodyn. Zabyty ostrzał od tego weekendu w polskich kinach. I uwaga, to ta animacja ma aż 7 punktów na 10 w ocinach krytyki. I tak, film, tak, tylko, probacz,

Moi drodzy, przypominam o naszej zakładce na naszym portale zakładki Podii. Kiedy znacie o jakichś podiach, to dawajcie nam koniecznie, skoro znacie, żebyśmy mogli zaktualizować do tą zakładkę. Dosłownie wczoraj dodałem jeszcze dwie Podii, jakie plakaty się pojawiły, o których informacji się pojawiły. A to wernisaż wystawy malarstwa Dawida Zdobylaka, Czom ty chmaro zazdrostysz. To wernisaż odbudę się 9 żołtnia w Ludzimierzu. Dodała im też informację o Striczy Łemkowie opowieść w skrawkach, jaka projdę w Regionalnym Centrum Animacji i Kultury w Zeleni Hori. Możecie też już czytaty o drobnyciach 32 Strycz z lemkiuską kulturą w Gorzowi i o 19 stryczach trzech pokoleń z lemkiuską kulturą w Przemkowi i w Lubini. To ta dwudniowa impreza projdę 7 i 8 listopada, a stryczy z lemkiuską kulturą w Gorzowi odbudują się 24 żołtnia. A stricza w Zeleni Hori projdę 9 żołtnia, tak że dawajcie znać, będziemy aktualizować to tu zakładku, żeby to było takie automatyczne dla was miejsce, w którym hladacie najbliższych podi z naszego rusyńskiego kruchu. Moi drodzy, to chyba tylko na dnes z mojej strony. Będę się z wami praszczaty, że wam spokojnego dnia na koniec, a najbudę wopli witoplasowa Dibrowonika. Byś była Natalia Małecka-Nowak, spokojnego dnia wam żyłam.

Paczizna Hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

0: Realnym FM.
1: Jest mi dorok 29 wyrażnia septembra 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Wyszło nowe osinnie czosło dwumiesięcznika Besida, presowego organu Stowarzyszenia Lemkiu za miesiąci Weresen Żołten. W najnowszej Besidzie moszczotety stati maczańczuma okrakijuskiej wostawi Andy Warhol od kreska do legendo lemkijuskom jazyku twórczosty Mikołaja Burjaka, a też dalszą część cyklu poświęconego doli Lemkiu. Nie brakuje wspomnieniu historycznych tekstów i postyjnych rubryk. W tym czasie naszył się też eksperymentalny tekst przygotowany przy schosnowaniu sztucznej inteligencji. Za zrochtowaniem tego eksperymentu stoi profesor Paweł Małecki. Automatyczną transkrypcję stryczo wykonał model ASR Wyspa, a jej skroczenia i redakcję ChatGPT 5.5. Przykład na lemkiuski za lemko.tools. Najnowsze czosło Besido dostępne je maczańczyma w Bibliotece Ruskiej Bursy w Korliciach i w lokalnych kruchach Stowarzyszenia Lemkiu, a elektroniczną wersję można znajdzie na websajcie Stowarzyszenia Lemkiu. W piątniczu 9 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbude się wernisaż wystawy Dawida Zdobulaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostysz. Na ołowok wystawy był wzięty z lemkiuskiej piśni W temnunyczku w uboczu. Jak podaje autor, prezentowana ekspozycja odklikuje się maczańczoma do historii i doświadczenia wtraty. Dawid Zdobulak je malariom lemkiusko-polskiego pochodzenia, absolwentom Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejko w Krakowie i doktorom krasnych sztuk. W swojej twórczości porusza tmeczańczuma temo związana z lemkijuskim dziedzictwem, rodzinną historią i doświadczeniem weselin. Jego prace były prezentowane na wielu wystawach. Tmeczańczuma na wystawie Formy Prysutnosti – sztuka lemkiu karpackich Rusyniu w Derżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Wernisaż bude też nagodą do stryczo z tradycyjną muzyką. Podczas odkrycia wystąpił ensemble Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada novembra tego roku. Na początku 2027 roku do polskich kin trafi Dwery, folk-horror w reżyserii Marta Giec, który przedstawia historię 18-rocznej Trino, jaka odkrywająco rodzinne sekreto poznaje też swoje kaszebskie korzenia. Wyjątkowe jest, że twórcy obrazu sięgają do folkloru kaszebskiej mniejszości i robią go ważnym elementem i osnową filmu. Inspiracją dla Uery stały się kaszebskie wirowanie i demonologia, a w filmie schosnowano też kaszebski język. Produkcja była prezentowana na festiwale polskich fabularnych filmów w Gdyni, a też naszła się w programie Brooklyn Horror Film Festival. 22 wyrażnia septembra majuczo 74 roku w mer Alojzy Łosko, pisatel, krajeznawca, uczotel i suspilny dziejacz, czerez dosiadnicia związany z dokumentacją historii, języka i tradycji Łożniego Szleska. 24 wyrażnia septembra był pochowany w rodzinnych Bojszowach. Łosko leżył bogaty literaturny i publicystyczny dorobok, poświęcony przede wszystkim doświadczeniom żytelniu Łożniego Szleska. Pisał maczańczuma o doli Szlezaki ubranych w czasie II Światowej Wojny do Wehrmachtu, lokalnych tradycjach i szleskiej pamięci. Był też samourzędowcą, radną i posłom do Sejmu, jednak osobliwe miejsce w jego działalności zajmowała praca dla zachowania szleskiej kultury, języka i pamięci o historii regionu. W jedno z jego śmierci szleska wspólnota straciła jednego z ważnych dokumentalistów i popularyzatorów swojego dziedzictwa.
0: To były nowiny Radia LMFM.

порадимось. Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому, порадимось.

Wydity i Merty. Nycz zajdesz, soneczko, za horu daleku, nycz wozmesz za sobą klycz predweczerni lelekiu, blisny mi iszcze. Bo plekaj kwitia na zemli rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

Szanowny radiosłuchacze, witajcie. Dobry dzień, dobry wieczór. Z tej strony waszego radia Natalia Małecka-Nowak. Zapraszam na program z cyklu Register Zabytków. Jest to program dla cykowskich, dla tych, których interesuje zamkowina w każdym jej fragmencie i w najmęczych jej drobnościach. W seredy wieczór pryzeramy się wybranym czastem lemkowiny. Jak do tej pory omawialiśmy jej zabytkową materię, jaką wytworzył człowiek. Kiedyby wam przyszło na myśl, do jakie dzieło natury, jakie chcecie, żeby raz wpisane ostało w nasz radiowy register A2 omawlane na antenie Radia LMFM, nie odjechajcie się, piszcie, a ja zrobię wszystko, żeby daną temu zrychtłaty. To program dla was i z wami tworzony. Na razie realizujemy waszych propozycji, byle to te programy, jakie powiązane były z żelizniczą i pociachami. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pidniaty daku inczu temu. Co zaintryguje was, zaintryguje i mnie. Lemkowinu warta znaty i warta znaty opowiadaty o niej taku szersze. Dla powtórzenia temy, wszystkie doteperiszne odtynki registru znajdete na naszym sajcie z podcastami, do których doberete się z głównej strony portalu lem.fm. Zapraszam do odsłuchiwania w swobodnym czasie, a teper zapraszam już na nowy odtynok i nową cerką, szak dnes pierwsza sereda miesiąca. Dneska zwania zabytku Radia LMFM przyznamy cerkwę, jaka dyrżawne zwania zabytkom mała od 1964 roku. Grekokatolicka cerkwa pokroły świętego Dymitrija, teper rymokatolicki kostel, tohoże pokroły tela w Złockim. Złockie to miejscowość, jaką znajdziemy w zachodniej Małopolszczy w gminie Muszyna. Znajduje się w Dolinie Dwóch Potoków, Szczałnyka i Złockiego, 3 km od samego miasta Muszyna. Za to dnes seło to zostało już administracyjnie uznane jak czast miasta. Paru stolit temu Złockie administracyjnie podlegało pod krakiewskie województwo. Kiedybyśmy chcieli znajdę dejakie najstarsze zapisane zminki proto to seło, to znajdziemy ich w opisach drugiej połowy 15. stulecia. Złockie wymienia się jak miejsce wybierania złota. A wspomina o tym polski kronikar Jan Długosz. Udokumentowana lokacja seła miała miejsce w 1580 roku i była to lokacja na wołoskim prawie, na osnowie przywileju biskupa Piotra Myszkowskiego. Dla zasadnika Szołtysa z Oszczałnyka Iwana Markowicza. Już w tym przywileju przedłużono uposażenia dla duchownego Złockiego. Pierwsza informacja o parafii jako takiej w Złockim zawarta jest w ordynacji biskupa Myszkowskiego dla grekokatolickich świaszczenników w Muszyńskim Kluczu z 5 lutego 1626 roku. W 1811 roku selany wybudowali nową cerkę, jaka stojała w innym miejscu w seli, ale nie była to jeszcze ta cerkę, jaka liszyła się pod nes. To ta, która stoi teper w seli, została wznesena przez budowniczego Kondracza z inicjatywy parocha Michała Mochnackiego w rokach 1864-1882. Poświęcono jej rok późniejszy, w 1873 roku. Wtedy też została zrobiona polichromia w cerkwi, jako jednak nikoli nie skończono. Wkryto nią lem ściny schiniej czasty i kryłosu. Najpełniejsze nie zrobiono zaplanowanej litarni na werchu bani. Po Mochnackim duszpasterzku posłuchu sprawowali w Złockim między innymi otec Joan Paryłowicz czy otec Joan Tylawski. Do parafii w Złockim należała jeszcze cerkwa w Szczałnyku i cerkwa w Astriabyku. Płatnia diaka na seła Szczałnyk i Złockie wynosiła 140 koron, a Astriabyk płatył 40 koron. Selany rymokatolickiego obriadu w Złockim mali w Muszyni kostel i tam parochą pod koniec 19. stulecia był otec Józef Gabor. W każdym z seł, jakie podlegały pod parafią w Złockim, działała okrema gromadzka kasa, działało też wiele bractw. Bractwo Świętego Wołodymyra, Bractwo Apostolskiej Modlitwy, Bractwo Nieustającej Pomocy Przeczystej Dziewy Maryi czy Bractwo Świętego Ojca Mikołaja. Działały też kooperatywy Lemko, Zoria i Jaworyna, podporządkowane kooperatywie w Warszawie. Były też dwie czytelnie, Prosvita i czytelnia imienia Kaczkowskiego.
A w 80-tych rokach 19. stolicia złockie rachowało 95 chyż i 501 selan, 256 chłopów i 245 bab. 482 było grekokatolikami, semero rymokatolikami i 12 było Żydami. A już w Medżewini w seli mieszkali 4 polskie rodziny, 2 żydowskie i 7 cygańskich. W takim układzie żyli do 45 roku, kiedy większość selan wyjechała do Radzieckiego Sojuszu. A 17 lipca 1947 roku ostatnich paru lemkiewskich rodzin pereseleno na zachodnie ziemi polskiej drżały. Już bezpośrednio po 1945 roku lemkiewska cerkoł naszła się pod opieką parafii w Moszyni, jak dojzdowy kostel. A od 1951 roku formalnie została w Złockim utworzona przez tarniuskiego biskupa Stepa rymokatolicka parafia.

Witajcie pośpiłanci. Słuchacie Radia LM FM i czujecie w nim program Register Zabytków. Zwania zabytku naszego radia otrzymała cerką w Złockim. Poskoro zaznajomiliśmy się z historią parafii, teper perejdemy do samej cerkwy. Cerką jest orientowanym chramom, znaczy te czas ołtarna cerkwy, gdy pomieszczony jest prestił, zwernena jest gu schodoły, w stronę, z której nadejty mat Jezus Chrystus w czas drugiego przyszestia. Cerką usytuowana jest na werchu chory, jakiej dilet uzdrowiskoł czas złockiego odseła i od tak zwanej kolonii złockie. Wzdłuż północnej granicy ohorodzenia cerkwy wede dojzdoła droga, jaka łuczyt skoroczyniom totyczasty seła. Na południe od cerkwy roztychać się cmontir, bardzo słabo zarosnenej derełamy. Od zachidniej strony cerkwy, przed chramom, pomieszczono okremu nowu dzwinniciu. Od wschodniej strony obszar opadatku pomieszczeni na uboczy klebanyi. Cerkwa stoi na lekko spadystym gruncie. Przy cerkownej obszar okrużony jest niskim kamiennym murom rozmieszczonym na obrysie nieregularnego welokuta. Od schodu ohorodzenia stanowy doporowej mur. W seredynie ohorodzenia rosnę paru dziesięciolitnich lip. Od zachodu w muri nachodzi się pererła z paroma kamiennymi stopniami. Do cerkwy wede chodnik złomlenego kamienia, a dalej na cmontir chodnik zrobleno z betonowych płyt. Cerkwą wozneseno z dereła. Cerkwą ma zrubową konstrukcję, a jej łeża ma za stopową konstrukcję i stoi na betonowym albo obetonowanym fundamencie wyrównującym nachylenia ziemi. Dachy łeżyczki i bania pobyte są blachą. Pod blachą zachowało się popiernie gątowe wkrycia. Rynny i spustałe rury, jakie nachodzą się na cerkwy, są blaszane. Ściny cerkwy są poziomo odoszkłane, podobnie ściny łeżyczok i ich prywatnych litarń. Cielist konstrukcji obiektu zrobiona jest z tartacznego dereła z bel i borusił. Uchły, znaczy miścia, w jakim stykają się zewnętrzne ściny naroża, miejsce krzyżowania się drewnianych bel, z jakich wozneseny są ściny, są dokładnie dopasowane. Ściny budowy lekko nachylone są do seredyny. Płaszczyna ścin w seredynie wygładzona jest struchą, a seredyna wkryta jest płaskima połałami. W chramie wirnych ściny łączy zrubowe załomlinia o znacznie wysokosty. Bezpośrednio na nim leży osmobiczny tambur zrubowej bani. Tambur, znaczy inaczej pit bannyk albo baraban, to w architekturze welobiczna, eliptyczna albo cylindryczna część budowy, jaka stanowi pit budowu, pit baniu albo litarniu. Odtiaty przez pit bannyk trójkutny naroża zaszalowany są płasko doszkami. Zrób bani na werszku tworzy niewielką osmobiczną dziurę wkrytą dwoma doszkami. Konstrukcja tota została wzmocniona stalowymi elementami, jakich zawieszenia schowane jest pod dachami. Od seredyny widoczne są drobne elementy, jak klamry, protece, śruby z podkładkami, widoczne są hołowni na płaszczynie załomlinia. W ołtarni czasty za ikonostasą miejsce styku połały ze ścinami osłonione jest skośną faską z doszczok. Kryło z prychrami wirnych od południa wkryła prywydne skleplinia z doszczok. Konstrukcja łeży cerkwy oparta jest na osmoch konstrukcyjnych stopach ustawionych po cztery z obok stron. Stopy są ze sobą powiązane specjalnym systemem belok. Do piuperecznego związania konstrukcji łeży służą też połały założone na dwóch powerchach. Konstrukcji łeżyczok na cerkwy oparte są na osnowie z osmoch stopił okrużonych osmoma korotrzyma stopami, jakie nesą baniasty daszki. W seredyni cerkwy podłoga z doszczok poprybojana jest ćwakami do legariów. Diry na dwery i wychlady obramowania mają z pełnych brusił osadzonych w ścinach na tzw. wpust. Worota dwery są klepkoły.

Największa część to jest omówienie dokładnej konstrukcji chramu w dzisiejszym odcinku cerku pokroju świętego Dymitryja w Złockim już za nami. Teraz nam lekszy, można by rzeczy, temy przed nami. Cerkwa wzniesiona została na planie greckiego kresta o krótszych, bicznych ramionach, uzupełnionych od wschodu pomieszczeniami ołtaria i ryznyci, a od zachodu prytworą pod leżą. Ołtar wzniesiono na planie prostokuta, trzy biczni zapertego od wschodu. Od północy przylicha do niego prostokutna ryznycia. Chram wiernych jest kwadratowy, ale pobliżony od wschodu i zachodu o dwa prostory na planie prostokutił. Schidnia część chramu wiernych zakończona jest ikonostasą, a zachidnia muzycznym chorom. Od południa i północy symetrycznie przylichają męczy prostokutne aneksy. Południowy otwarty jest szeroko na seredynu chramu wiernych, pełny funkcją kapleci, a północny, jaki łuczy się z seredyną przez bramu, przeznaczony był na biczny prytwór, ma też w zewnętrznej ścinie drugą bramu, jaka wede na dwór. Bryła cerkwy, choć jest mocno porozdzielana w planie, jest mało zróżnicowana przez jednaką wysokość zewnętrznych ścin wszystkich części chramu ta niski i mało zróżnicowany dachy. Na seredynie bryły pomieszczona jest wielkich rozmiarów osmobiczna bania, zwieńczona łyżyczką, z baniastą szapką i prywydną litarnią wkrytą piramidalnym daszką. Łyża w zachidni elewacji ma ściny schodjaczy się do seredyny. Jej częścią jest prywydna izbycia. Ciła łyża jest niższa od hołownej bani na cerkwy. Łyżu wkryła czteriospadysty szatrowy dach z łyżyczką, podobną do tej na łyżku bani. Jej litarnia wkryta jest baniastym daszką. Nad ołtarium pomieszczono taką samą łyżyczkę. Wszystkie łyżyczki zwieńczono makowicią, gałką i krestą. Ściny cerkwy w ciłosty sud poziomo odoszkłane uskyma doszkami z obłożeniem rohił uskyma pionowyma doszczkami. Płaszczyny ścin sud dodatkowo osioło podzielone takima samyma pionowyma doszkami, najpewniejsze z ohladu na preoszczędzenia dla możliwości schosnowania opił korotszych doszczok. Sposób doszkłania, schosnowany materiał i kolor odoszkłania przywodzi myśl, że wszystko to ma imituaty niepotynkowany cechlasty mur. Dołom nad betonową albo obetonowaną, to one znacie, pod murówką, letyt na szeroki z jednego szoru gondił blaszany winec. Okapy dach i usód nadwiszany. W ścinach, ta w pidbanyku, diry na wyglady są dost wielkie, prostokutny, wkryty pełnym łukom. Kryła wygladił są czterioczastrioły z niepodzielnymi piłkolesystymi partiami wygladił. W pidbanyku hołownej bani pomieszczono sześć takich samych jak w ścinach chramu wygladił. W ryznyci i schidnich ścinach krywosił pomieszczono po jednym sześcioszybowym wygladzie z promieniowo podzieloną częścią w doszkłanych zewnętrznych obramowaniach. Wschodnia i zachodnia ścina pidbanynyka, ta reszta ścin krywosił sód prywydny. Nad wchodem do cerkwy w zachodniej ścini pomieszczono nadwiszany tryspadysty daszok. Prywydna izbycia oddzielona jest od ścin uskim blaszanym daszką. Pośpiewanci doznate się jak wygląda seredyna złockiej cerkowci.

Po zemlji 950 kwadratowych metrów. Dookoła cerkwy znajduje się mur złomlonego kamienia, układany bez zaprawy, a wkryty warstwą derni. Jest w nim przejście do cerkwy od zachodu i przejście na cmentarz od południa. W paręnaście metrowych odstupach w murze pomieszczono jeszcze diry, jakie mają odładniającą funkcję.

Po wojnie cerkwa była w dobrym technicznym stanie, za to przeprowadzano lębiżu czy remonty. W rokach 1962-69 przeprowadzono bliższe konserwatorskie roboty. Zelektryfikowano chram, cerkwę wkryto blachą, ocementowano podmurówkę. W późniejszych rokach wymieniono szaluania ścien i wkryto ich odpowiednimi konserwującymi farbami. W 1999 roku wymieniono cieł stolarku, zmieniający podium wygladił z 32-kwaterowych na 4-kwaterowy. Oryginalne wyglady leszano w ryznecie i krywosach. Na koniec mam dla was jeszcze paru słów pro poprzednią cerkę, a właściwie pro to, co z niej ostało. Otóż w 1947 roku znajdeno na podium nowej cerkwy ikony z poprzedniego chramu. To ta starsza cerkwa ustojała najpewniejsze do 70-tych roków XIX stulecia. Ikony ze starej cerkwy, jak znajdeno na podium nowej, znalazły się w kolekcji Okruchowego Muzeum w Nowym Sączu. Najstarsze z tych ikon wyszły spod pędzla Pawła Radymskiego, dużo w tym samym czasie, to jest w 1623 roku, w Poworozniku. Ikony Radymskiego charakteryzują przede wszystkim impulsywny i temperamentny ruch na płaszczyźnie, ta płaskie, temne twary i graficzny, ostro rozłożony dwukolorowy kresk, temny i jasny. I na dnes to już jest wszystko, co dla was zrychtowałam. Że wam spokojnego wieczora, przyjemnego dnia. Wysiadła Natalia Małecka-Nowak.

0: Nowiny Radia LM FM.
1: Jest widorok 29 września septembra 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Wyszło nowe osiennie czosło dwumiesięcznika Besida, presowego organu Stowarzyszenia Lemkiu za miesiąci Weresen Żołten. W najnowszej Besidzie moszczutety stati maczańczuma o krakiłskiej wustawi Andy Warhol od kreska do legendo lemkiłskom jazyku, twórczosty Mikołaja Burjaka, a też dalszą część cyklu poświęconego doli Lemkiu. Nie brakuje wspomnieniu historycznych tekstów i postojnych rubryk. W tym czasie naszył się też eksperymentalny tekst przygotowany przy zasnowaniu sztucznej inteligencji. Za zrychtowaniem tego eksperymentu stoi profesor Paweł Małecki. Automatyczną transkrypcję stryczo wykonał model ASR Wyspa, a jej skroczenie i redakcję ChatGPT 5.5. Przykład na lemkiłski za lemko.tools. Najnowsze czosło Besido dostępne je maczańczyma w Bibliotece Ruskiej Bursy w Gorliciach i w lokalnych kruchach Stowarzyszenia Lemkiu, a elektroniczną wersję można znajdzie na websajcie Stowarzyszenia Lemkiu. W piatniczu 9 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbude się wernisaż wystawy Dawida Zdobulaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostysz. Na ołowok wystawy był wzięty z lemkiłskiej piśni W temną nyczku w uboczu. Jak podaje autor, prezentowana ekspozycja odklikuje się maczańczyma do historii i doświadczenia wtraty. Dawid Zdobulak jest malarium lemkiłsko-polskiego pochodzenia, absolwentem Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejka w Krakowie i doktorom krasnych sztuk. W swojej twórczości porusza maczańczuma temo związana z lemkiłskim dziedzictwem, rodzinną historią i doświadczeniem weselin. Jego prace były prezentowane na wielu wystawach. Maczańczuma na wystawie Formy Prysutności – sztuka lemkiu karpackich Rusyniu w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Wernisaż będzie też nagodą do stryczo z tradycyjną muzyką. Podczas odkrycia wystąpił ensemble Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada novembra tego roku. Na początku 2027 roku do polskich kin trafi Twery, folk horror w reżyserii Marta Giec, który przedstawia historię 18-rocznej Trino, jaka odkrywająco rodzinne sekrety poznaje też swoje kaszebskie korzenie. Wyjątkowe jest, że twórcy obrazu sięgają do folkloru kaszebskiej mniejszości i robią go ważnym elementem i osnową filmu. Inspiracją dla Uery stały się kaszebskie wirowanie i demonologia, a w filmie zasnowano też kaszebski język. Produkcja była prezentowana na festiwale polskich fabularnych filmów w Gdyni, a też znalazła się w programie Brooklyn Horror Film Festival. 22 września septembra majuczo 74 roku w mer Alojzy Łosko, pisatel, krajeznawca, uczotel i suspilny dziejacz, czerez dosiadnicia związany z dokumentacją historii, języka i tradycji Łożniego Szleska. 24 września septembra był pochowany w rodzinnych Bojszowach. Łosko leżył bogaty literaturny i publicystyczny dorobok, poświęcony przede wszystkim doświadczeniom żytelni Łożniego Szleska. Pisał maczańczuma o doli Szlezaki ubranych w czasie II Światowej Wojny do Wehrmachtu, lokalnych tradycjach i szleskiej pamięci. Był też samourzędowcą, radną i posłem do Sejmu. Jednak osobliwe miejsce w jego działalności zajmowała praca dla zachowania szleskiej kultury, języka i pamięci o historii regionu. W jedno z jego śmierci szleska wspólnota straciła jednego z ważnych dokumentalistów i popularyzatorów swojego dziedzictwa.
0: To były nowiny Radia LM FM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosfori wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniu bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mowczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotwornej soli wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ty wyrosły na soli narodu mogo.

Iwan Rusenko, Pereselinia Lemkiu. I to Nelem od Korosna, szli na wostok eszelony. To zo wszystkich stran i chaly, nasze Lemky, autochtony. Bo to z ciłoj Lemkowyny hornął naród ku wostoku. Pamiętajmy, wo 945 roku. Hornął naród ku stacyjam, ku Sanczowy, ku Gorlyciam, ku Jaśli i ku Grybowu, ku Sanoku, Nowosilciam, ku Zahirju, Rymanowu. Szły pod wody dołym sznurom, wezli statok i dobytok. Wezli starciu, mały dity, a dorosły i naród wszytok muszeny był piszejty. Jak przybyli ku kolei, rozłożyli się w obozi, poskładali swoje dobro, kus na wozi, kus pod wozą. I czekali terpeliwo na platformy i wagony, bo musieli het i chaty, nasze Lemky, autochtony. Tak, musieli wyjechaty, choć się zwało dobrowilno. Robsz to choczesz, ale w seli zaleszy ty się niewilno. Bidny naród, bez opiky, bez prowodów ciężkiej chwyli. Sam się ostał jak syrota. Opikuny ho leszyli. Komitety do pomochy. Policja ukraińska. Oświetniki iz zasianu. I prorok z Perechińska. Trojhendery. Volksdeutschery. Absbojtery. Delmanczery. Uhanbery i pechtery. Wsi nasze. Ukrainery. Profesory i doktory, dyrektory, inspektory powtikali z Lemkowiny i wsi znikli jak kamfora. I nalysnyk, i drymalik, tiżneż dali na Moskaliu. Lem chwatyli, što się dali i na zachód powtikali. Zas hołowa pan Szandaruk, doktor Siczka i z Frysztaka i sztabciły i z Osanoka razem z nima dał drapaka. Wtekli ciły eszelony, i o naród swi nie dbajut. Siliat sobie za kordoną. Dobre czasy wspominajut. A jak Lemkę musiat ity, zaleszaty zemlu chaty, nie ma sensu bez narodu samym panam ostawaty. Od Krenyci, od Szczawnika, do Posiania, do Zahirja, z komitetiu lem ostali miscewy murzy do Wirja. A w Korośni na wokzali parowozy zahuczali. Ruszył poist, a w wagonach muzykanty marsza hrali. Huszli płaczut, buben riże, rozohrali się chudaky. Milko, Leszko, oba bili, zo Sztefanom, zo Stanczakom. Miakszy ludy zapłakali, taj mocniejszy posmutnili. Wszytkie znali, że kraj ridny raz na wse już zaleszyli. Ridny chyży i obyjścia, lisy, łuky, pola łany i mogyły swoich ridnych, szto tam były pochowany. Stary lipy koło cerkwy, to ty graby na cmentery. Wilchy, werby koło riky, diły, werchy i kyczery. Berezynkę wysypane i poruby i potoky. Ciłe nasze ridne seło, dem żyły tiłkę roku. Jak eszelon ruszył z miścia, to nam wszystko w oczach stało. Ale trudno, trudno darmo. Uż propało, wse propało. A parowoz ciężko dysze. Uż naberat kus rozgonu, choć za sobą ciągnę pełnych 40 i wisem wagoniu. A Korosno już za nami, już idemy czerez pola, w imię odcia, wariat ludę, najsia dije, Boża wola. Muzykanty już nie grajut, i nie płaczut nasze ludę, lem parowoz silno fukat, koła szurszat, koła hudut. A dakoli, moi stewo, stanę poist w czystym poli
i nikomu nie wiadomo, kiedy ruszyć z miścia znowu. Tak oddali komu trzeba, to tu piatu reku składku. I maszyna gnet ruszyła i zazbyło wse w poriadku.

Rusyny odyszły. Akt pierwszy. Otwertia 34 Lemkiłskoj Watry na Czorzyni mało maty podibnej scenarii do toho, kotry je od roku rozpisanej i realizowanej. Od dawna zaczyna się pit pamiatnikom postawlenej w 50-rocznej ciu akcji Wisła. Oficyjny delegacji własty i lemkiłskich organizacji składają prynym kwitia i winci. Pak Hirozoria z uścia ruskoho śpiwat piśń Hory nasze, hory nasze. A na koniec toj czasty najstarszej Michaliuski Lemko rozpalat watru. Tot najstarszej Lemko tolem dołho żyje w Michałowi, na Nyżnym Szlesku, na Czurzyni. A tak naprawdę to wrodzony je win w sebe doma, w symbolicznym dla wszystkich Lemkiuseli florynka. To ta mało uświadamlana przy tej nachodzi prawda ma je dla problemy pidniatoj w tekści osnowne znaczenia. Lem toto siawkarze aż na kińcy. Toho roka, reczeny pamiatnik, kotry dołho stojał na kraju Watrianoho pola, neznacia czom, był perenesenny bliże scen. Zaryzykuję filozoficzną konstatację, że to każdy perenosyn, czy to ludy, czy to symboli, unesud niespodziewany efekt, a nawet zachorożenia. I tym razem tak się stało. Młody konferansjer, kotry trymał wodne słowo, polem kiłskę zaznaczył, że to pamiatnik był postawlony z nachody pereselinia Lemkił w 1947 roku. Beru syna świtka, priatelku z inczej mężczyny, kotra stojała popry mi, że może nawet zachołosno to ty słowa oprotestował. Lem proto, że stojał jem na kińcy chrup, barz ważnych polskojazycznych gościł, a z oficyjnymi delegacjami polskich własty daremno, bo było bawyty się w semantyczną językową gru, ostawił jem sy pojaśnienia sprawy na jakasy czas. Zwidał jem się pak, konferuj uczocho, odkale mał tot tekst. Win, młody Lemko, powił, że teksty scenaryja były prowirjany i zatwierdzeny przez weduczych Stowarzyszenia Lemkiu. Tak jem się obernął za winowatyma. Lem i ony nie pojasnili mi jasno. Cy wydiad realnej nazwu ho terminologiczno-ideowej problem, cy to lem nadwrażliwist autora tych riadkił jedlanych samych problemom. Pojasnę jem im de jawydżu problem. Adże po mojomu pereselity się mąż z PGR-u do majetku, z kołchozu do sołchozu, z oseła do mista, albo z chyży do bloku. Lemże na tym jak raz pamiatniku była zapisana symboliczna data 1947 rik i etnonim Lemk. Za to idmy w początkowe miejsce scenaryja akcji Pereselinia na Lemkowinu. Jak bacz, litom 1947 roku z lemkiłskich seł w dwie godziny, pit gwerom, oszabruwany z majetku i czesty, wygnany przez polskich soldatiów, zapłakany i zneważany, odchodyli ludzie nie za to, że mali taką ekscentryczną ideę, z Prahu, cydiaku, robyty turystyku. Nie popychała ich świt ciekawist poznania życia na Riwnym, w murowanych szleskich i pomorskich chyżach, lem za to, że byli wyseleni, wyszmaren i rozmetany po świecie z nakazem oselinia się w nowym miejscu z daleka od swojej rodyny i swoich sąsiadów. Lem za to jedno, że byli Lemkami, Rusynami. Byli deportowani. To ta dola strytyła prawie wszystkich Lemkiów, którzy żyli w 1947 roku w Florynci i pociły Lemkowyni. Akt drugi. 24 sierpnia 2014 roku w Ternopoli odkryto pamiatnik postawiony, jak na nim napisali Ukraińcom, żertwom deportacji 1944-46-1951 Holmszczyna, Pidlasia, Nadsania, Lemkiwszczyna. Mene jednako, czudując przy nachodzi formułowane dramskie didaskalia, frazeologizm, który mają zastupyty historyczne fakty, a przy nachodzi pobudowaty ideologiczną konstrukcję, która usznieje faktom, lem ujawą.
Napis na tej tablicy stawlat za hustą mgłą pod i, kotry sud jaśniższy jak sące na debi, a kotre, jak na zlist potemniło, koli sam pamiatnik odkrywali. Adże w persze, od 1944 do 1946 roku odgrywała się drama na tot moment nazwu jej akcją wymiany naselenia. Wynikła ona z tzw. republikańskich układów, które podpisali PKWN, nominowany Staliną Polski Komunistyczny Uriad Władzy i uriady Litowskoj, Białoruskoj i Ukraińskoj Sowickich Republik. Z ostatnią podpisany był 9 września 1944 roku. To ta dogwarka, jak pierwsza ryszała pro pereselinia, lemże za nią iszła druga, kotra je do dne spomyniana, a kotra prynesła wekszy konsekwencji dla sprawy, kotru teper przypominamy. Była to umowa pomiędzy polskim uriadom a uriadom Sowickiego Sojuza z dnia 6 lipca 1945 roku w sprawie zamiany derżawnosti. Zapisane w niej były punkty pro zamianu sowickiej derżawnosti ludy polskiej i żydowskiej narodowosti, kotry żyli w Sowickim Sojuzie, i ich repatriacji do Polski, i prawi do zamiany polskiej derżawnosti ludy rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, rusyńskiej i litowskiej narodowosti, kotry żyli w Polsce, i ich ewakuacji do Sowickiego Sojuza. Każdy naród ma je taki dar, że najczęściej prosławia dlem sam sebe, czestwuje żertwy lem własnego naroda. Lemże, kiedy odkrycia pamiętnika nagłośniali ukraińskie media, tak furt pisali, że to tu podiju organizowali Lemki, pamiętnik przydumali i sotworyli artysty lemkiuskiego pochodzenia, a jak może widzieć, oddana na nim je w wekrzyni lemkiuska ikonografia. Tu zadam retoryczne zwidania. Czom wspominać się na tablicy lem pro Ukraińciu z Lemkiuszczyny, a nie wspominać się pro Lemkiu, Rusyniu z Lemkowyny, kotry jak dnes porachowano w Polszczy, gdy proszą powseludny spis stanowlat perywarzające czysło. To co się stało z Rusynami, kotrych deportowano w rokach 1944-46? Cy ich nie wywezeno na Ukrainu, lem w etniczną, rosyjską, litowską czy białoruską zemlu? Nie. To wraz ze zmianą derżawnego paszportu zmieneno im arbitralni nacjonalnist. Obrabowano z dostomenności rusyńskiej nacjonalności, nie uznali komunistyczny uriad w Moskwi, Kijewi, a za nima one dołcha w Warszawie i Prazi. Dodnes to komunistyczne ryszenia podtrzymują rado ukraińskie niekomunistyczne uriady. Oryginalny to sojusz bolszewicko-nacjonalistycznej sohłasnosty. Na Ukrainie nigdy nie były podniaty niejako do śledzenia etnicznej dostomenności Lemkiu Rusyniu, kotry by nie mali przyniatych z góry paradygmatów wziatych z hosnowanych sowicką nauką koncepcji subetnosowego opisu, opowiadania nonsensiu, jak to jeden naród je podporiadkowany drugomu. Opisowany je subetnos jak niedozriły, mniejszy, niedorozwinęny selane, ludzie bez języka i literatury, bez budyteliu, za to z festiwalczykami i niekotryma etnograficznymi osobliwościami. Negotowa do samostyjnego bytu pit nacyja, kotroj pokrowytelką bude incza nad nacyja, kotra znaje wszystko lipsze pro małych i wydaje arbitralne osudy pro wszystko, co tyczy swoho subetnosu. Kotra nie dopusty, żeby non się zorwał z nadnacyjnego motuza i piszą swoim puciom. Prosto sojusz neruszymych wowik wikoł. Nadnacyjne politbiuro ze swoim usłużliwym aparatom, z armadą ideologią, pseudonaukowciu objawlających jedyną prawilną doktrynu, fanatyki z różnych hejby lemkiuskich organizacji, kotry lem warują, żeby zaatakowaty, oczornyty, zneważyty, cynasłaty bezpeku, boroty się protyw wczyniu lemkiuskiego języka i rusyńskiej literatury, protyw lemkiuskiej filologii. Ostawlinia daczoho poza kontrolą ideologii z politbiura je niemożliwe. Proto ich cil zniszczyty albo pereniaty wszytko, nad czym nie derżat kontroli. Watry, reprezentacyi lemkiu, medyj, bursy, cyna,
konec cerkwy. Najbylem kiłski kamień na kameny siany ostał. Do kincia nie dopuścia do autonomizacji i emancypacji swoho subetnosu. Za to stawlając zideologizowany symboli swoho panowania. Za to nie najdete na pamiętnikach słowa lemko, cyrusyn, bo one nie perejdut pres cenzuru, a najdete terminy napisane perom doktryneriu, kotry wse musiad dodaty pry lemkowyni, że to etniczna ukraińska zemla. Jak bosork zaklinajut realnist, żeby to prynesło magiczny efekt. Zastupyło fakty zaczarowanym, bajkowym, idealnym pseudobytom. Nie ma dla politbiura znaczenia, że realno toho ich świta nikoli nie było. Nadnacyja znaje wse lipsze. Rusyni ulemki neje na pamiatniku, bo pokrowyteli zadbali i nadale dbajut pro toto, bo ich nelem w buduczym nie było. Ale by i wymazaty pamiat pro toto, że byli oni deportowani w rokach 1944-46. Politbiuro dawno riszyło. Rusyniu nie było, nie je i nie bude. Dalsza sprawa, kotra zastał nawlad, koli się pysze o pamiaty pro ukraińskie żertwy deportacji. Czom nie hosnuje się bliżej zrozumiłego terminu repatriacja? Nawet dla Ukraińci uzlemki uszczyny. Żyty w swojej derżawi, to nie powinna byty ani hańba, ani trauma. Ta czom płaczut, czom nariczut, czoho je im żal? Wszak Polakę z Zabuga repatriowali się, choć w 1945 roku wyjechali ze swoich rydnych chysz spod Ternopola czy Stanisławowa na poniemeckie szleskie zemli. Czom Ukraińci z Lemkowyny, których deportowano, nie tiszyli się, aż to idut do swoich? Znamy i z programu z Radyjalem FM, że to ty swoi nie pryniali ich jak swoich. Powidali im jasno. Oj, Lemku, Lemku, ty przyjechał na Ukrainu. Nie twoja zemla, nie twoja chata, sztany poderty, na dupi łata. A ostatnia, jak dotla deportacja 1951 roku, kotra odbyła się za dochwarką majuczą, jak się dnes zdaje lem ekonomiczny przyczyny. Była to wymina terytorii pomiędzy sowicką Ukrainą a Polszczą. Czerjanka, okolici Sokala, za ustrycki powit. Pamiętam, jak przez przyrodny lemkocentryzm nie zwernujem uwagi na to tu datu, aż w kinci jem się widał potomki u tych wyselęciu. A jak ste perejżyli od 47 do 51 roku, że was nie wyselili? Aż to jem się zdohadał, szak was wyselili swoi. Lemże dale ostają wątpliwosty, szto do prawilnosty hosnowania na takie terminu deportacja. A kiedy tak? To cy i przez koho budut wspomnianuty żertwy pereselinia z 1940 roku. Tołdy dobrowilno. Tysiaczy lemkiu wyjechało do Rosji. Zaznali skoro sowickiego szczęścia. Perezlili na oczy i wtikali nazad, koli hitlerowci piszli na wojnę z sowickim sojuzem. Jak naszle się za linią fronta, tak znali de ich zemla. Lem one zas w 45 byli jak pierwsze zapisany do wywezienia. Im najwece poszkodyło dobrowolstwo. Samo słowo deportacja w przypadku podii roku 1944-46 je często nadużywane. Nie je doszliżeń, kotry by porachowali tych, kotry naprawdę wyjechali dobrowilno. A było takich jedni. Wartat przypomnuty werszy Rusenk, pereselinia lemkiełcy bodnarowiane. Tam napisano, że były tak

Wodoochoronysko to żyteli Seuruskie, Ostrożnycia, Dara, Smolnyk, Zwała, Wielka Polana i Staryna nikoli nie radili, że byli deportowani. Samo słowo deportacja w łatyńskim języku oznaczało perenosyny. Lem z czasom w jurydycznej terminologii zaczęło maty stysłą definicję, jak odosłania czużyńcia poza granici derżawo, koli perebywa dwin w niej nielegalni. Albo jak polityczny termin, jak prymusowe pereselinia, wygnania, czy zosłania z miścia stałego życia osób, jak też ciłych narodów, de inde. Nieraz za derżawną granicą. Autorytarne derżawy hosnują deportacyju jak arbitralny sposób na pokarania osób czy ciłych grup sospilstwa. W krajnych przypadkach deportacja ma znamena etnicznego czyszczenia. Rusyny Lemke, które piszli na schód i były rozsijane po ciłej sowickiej Ukrainie, poznali smak nowej zemli. Poznali, że koli dali się odobraty polsku derżawnist, ciężko bude się wernuty do sebe. Tak choć starali się żyty w gromadzie, a welo wtikało zo wschodu, zo stepu bliżej karpackich gir, lemo stawali żyty na wse w halickich sełach i robyty kariery w sowickich mistach. Nie dumali wertaty na lemkowinu. Optanty. Rusyny z Priasiusko i Rusy, kotry z Bałamuczeny piszle żyty na Wołyń, w seła opuszczeny przez pereślidowanych Czechiów, ciż byli obrabowane z dobytku i z nacjonalnosty, szmareny seret nepryjaznych ludy. Lem oni dumali furt o poworoci. Pereselinia się, choć lem medże Rusyniu na Pitkarpacku Ruś, było dla nich wielkim szczęściem. A pak postepenno wernuli prawi wszytky do swojej witczyzny. Ostatni niedawno, w 90. rokach. A tymczasem welo lemkił na Ukrainie za tot period. Zaczęło budowaty pamiatniki herojam czużych nacji. Usłuchniaczo. Za prykazą politbiura asymilują się. Zabywają pro swoju historię, literaturę, budyteliu, pro swoją rusyńską samoidentyfikację. Za to dnes trzeba ich jasno siać widaty. Lemkę na Ukrainie, kiedy od 1944 do 1946 roku nie było możliwości, żeby ominuło was weselinia z Lemkowyny, to czom dozwoliliście się sami deportowaty na nowej zemli, pereselity się ze swojego języka, kultury, historii, heroju, budyteliu, zwykił, na koniec z ideowej witczyzny, swojej symboliki, prosto z rusyńskiej etnicznej dostomenności do czużoj, neżadate sprawiedliwosty, wyrównania swoich krywd, których powinny ste żadaty od uriadu w Kijewie. Nie domagate się, jak to robla drusyny z Pitkarpatia, prywernienia swojej nacjonalności i swojego języka z pered deportacji. Adże cy zasłużyli stesy na toto, żeby was dach to pożałował? Bo cy mali by to zrobity, lemkę rusyny z Polszczy, Słowacji, Serbii i Rumunii, na których swuło z Towarzystwem Lemkiuszczyna, organizacji, jak stesy wyhodowali, nasyłają agenti ubezpeki? Czy naprawdę dumate, że pereselinia rokił 1944-46 to je to najgirsze, co was strityło? Czy ste zadbali pro to, żeby w teatri podi nabytylem stopamy, statystamy i nimym chorom, albo takim, kotrej furt śpiwat ideme, ideme, lem kroka nie robyt w nikotru storonu? Dnes możemy sy robyty licytacyju, adaty się, kto był barże deportowany. Ociny może być różne, lem nie zmienia to faktiu, a fakty są tak, że nie pamiętate pro rusyński swój rit, bo z tego albo naprawdę stratyli, albo boite się do dnes do niego przyznaty przed samyma sobą. Najstarszy Lemko z Michałowa, choć długo żyje na czużyni, nie stratył ni besidy, ni zwykił, ni lemkiuskoj dostomenności. Nykotre politbiuro, prez ciłe życia, ho do nijakich zmin lemkiuskoj identyfikacji nie perekonało. Nie było mu ciż nikoli do niczego potrzebne. Nie dumał zmieniaty ani historii, ani dostomenności, ani sebe. Wo Florynci w 1947 roku nie było pereselinia. Na ciłej Lemkowyni rozpisany scenarii był jeden. Reżyserii tej tragedii nie było na miejscu.
Pomiczniki reżyserów

serio, ždali na potiahy z lemkami w Oświęcimiu. Na rampi odbyła się scena selekcji do konstaboru w Jaworzni. Toty, kotry mali szczęścia, jechali potiahom dale na zachód i piłnicz. Mali nakazane oselity się na czużyni i nie wertaty nazad, zabyty na nasze chory. Nie było to pereselinia. Nie była to ewakuacja ani repatriacja. Była to deportacja, etniczne czyszczenia, wyselinia 1947 roku. Epilog. Iszły czuchy na schód i na zachód. Płakali chory. Petro Murianka. Jak sokił wody na kameny.

Ja można. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosfori wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z tego fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniu bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworni soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ty wyrosły na soli narodu mogo.

0: jest mi do rok 29 ureśnia septembra 2026 roka. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Wyszło nowe osinnie czosło dwumiesięcznika Besida przez obok organu Stowarzyszenia Lemkiu za miesiaci Weresen Żołten. W najnowszej Besidzie moszczotety stacji maczańczuma o krakiłskiej wustawi Andy Warhol od kreska do legendo lemkiłskom jazyku twórczosty Mikołaja Burjaka, a też dalszą część cyklu poświęcono do Lemkiu. Nie brakuje wspomnieniu historycznych tekstów i postyjnych rubryk. W tym czasie naszył się też eksperymentalny tekst przygotowany przy schosnowaniu sztucznej inteligencji. Za zrochtowaniem to eksperymentu stoi profesor Paweł Małecki. Automatyczną transkrypcję ustryczo wykonał model ASR Wyspa, a jej skroczenia i redakcję ChatGPT 5.5. Perekład na lemkiłski za lemko.tools. Najnowsze czosło Besido dostępne je maczańczyma w Bibliotece Ruskoj Bursy w Gorliciach i w lokalnych kruchach Stowarzyszenia Lemkiu, a elektroniczną wersję można znajdzie na websajcie Stowarzyszenia Lemkiu. W piatniczu 9 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbude się wernisaż wystawy Dawida Zdobulaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostysz. Na ołowok wystawy był wzięty z lemkiłskiej piśni W temnu nyczku w uboczu. Jak podaje autor, prezentowana ekspozycja odklikuje się maczańczoma do historii i doświadczenia wtraty. Dawid Zdobulak jest malarium lemkiłsko-polskiego pochodzenia, absolwentem Akademii Krasnych Sztuk im. Jana Matejka w Krakowie i doktorom krasnych sztuk. W swojej twórczości poruszać maczańczuma temu związano z lemkiłskim dziedzictwem, rodzinną historią i doświadczeniem weselin. Jego prace były prezentowane na wielu wystawach. Maczańczuma na wystawie Formy Prysutności – Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniu w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Wernisaż bude też nagodą do stryczo z tradycyjną muzyką. Podczas odkrycia wystąpił ensemble Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada novembra tego roku. Na początku 2027 roku do polskich kin trafi Dwery, folk-horror w reżyserii Marta Giec, który przedstawia historię 18-rocznej Trino, jaka odkrywająco rodzinne sekreto poznaje też swoje kaszebskie korzenia. Wyjątkowe jest, że twórcy obrazu sięgają do folkloru kaszebskiej mniejszono i robią go ważnym elementem i osnową filmu. Inspiracją dla Uery stały się kaszebskie wirowanie i demonologia, a w filmie schosnowano też kaszebski jazyk. Produkcja była prezentowana na festiwalu polskich fabularnych filmów w Gdyni, a też naszła się w programie Brooklyn Horror Film Festival. 22 wereśnia septembra majuczo 74 roku w mer Alojzy Łosko, pisatel, krajeznawca, uczotel i suspilny dziejacz, czerez dosiadnicia związany z dokumentacją historii, języka i tradycji Łożniego Szleska. 24 wereśnia septembra był pochowany w rodzinnych Bojszołach. Łosko leżył bogaty literaturny i publicystyczny dorobok, poświęcony przede wszystkim doświadczeniom żytelni Łożniego Szleska. Pisał maczańczuma o doli Szlezakiu branych w czasie II światowej wojny do Wehrmachtu, lokalnych tradycjach i szleskiej pamięci. Był też samourzędowcem, radnym i posłem do Sejmu. Jednak osobliwe miejsce w jego działalności zajmowała praca dla zachowania szleskiej kultury, języka i pamięci o historii regionu. W jedno z jego śmiercią szleska wspólnota straciła jednego z ważnych dokumentalistów i popularyzatorów swojego dziedzictwa.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobrý večer, dobrý večer, Dielem FM, z tej strany Severian Kosovský. Witam was kraśnikovo, słuchanie audycji Tri Świty. No i dnes już wtorek, roboczy tydzień, turwat wtorek 29 den września. A ja do was bisiduję z Wrocławskiego studia. Tradycyjni budu z wami do godziny 21.30, przez półtora godziny takoj, choć już półtora godziny mniejsze, no bo przed chwilą czuliście nowiny Rady Alem FM, a to te nowiny też paru minut wse zabrają. Dobry, drodzy słuchacze, dnes oczywiście sobie powiemy i pro historyczne daty, i pro to, co aktualne, i pro to, co do dzisiejszego dnia powisty nam trzeba. Tak, że nie przedłużam tego początku, zapraszam, zacznijmy.

Witajcie po przerwie, z tej strony Severian Kosowski. Kto do nas teper aż dołączył, tak przypominam, że dnes 29 dzień września, wtorek, to 272 dzień w roku. Do końca roku pozostaje nam 93 dni. Zaran, oczywiście, już ostatni dzień września, 30, no i pierwszy w czwartek. Hej, skoro to czas żenę, choć wam powiem, że dnes jak raz było tak tepło, a i wczoraj było tepło, że się zdaje, że to nie jest, że to prawda, koniec września. Choć, jak pamiętamy, w minułym tygodniu do studenu było zaslało, no taka to ta osień czudaczna, ale z drugiego boku tyszmy się, że mamy jeszcze tepły dny, choć z rana, kiedy idziemy do roboty, do szkoły, tak do studenu, no ale po tym da jak mosia, da jak ohrite. Dobry, dorosłacze, proszę was te prekraści na muzyczną przerwę. Zahrad nam Stefan Szteć, a pak o paru minut zas się poczujemy.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

Wertam guwam dorogi słuchacze, teper bym się chociaż zwrnuty do wszystkich naszych solnizantów, solnizantów, wszystkich tych, co świadkuje te swoje imieniny. Zazrymy może pierwszy

0: Jeszcze do aktualnego kalendarza, tak zwanego gregoriańskiego, toho nowego stylu protobisiduju, aktualny kalendar, tak i dnes świadkuje dzień trzyma Ludwin, Gawrył, Mykołaj, Rafaju, Michał, Franciszok, Darejcy, Teodota. Kiedy sobie posmutrymy zaraz do juliańskiego kalendaria naszego starego stylu, tak dnes świadkuje Wiktor, Dorofej, Josef, Isaa, Kyprian, Ludmyła i Serhij. No taż toż, na mnoho i bohe lita wam. Wszystko już to najlepsze, żebyście wse byli zdoroweńki i szczęśliwi.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zamiast powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Dobre slacze, ja do was zaraz wertam i to naprawdę wszystkim chłopom, chłopczyskom, mężczyznom, frajriom, hołoszu, że zaraz 30 września den chłopczyska. Także to pamiętajcie, wy przede wszystkim, dziewczata, frajirki, żeny, diuko, że zaraz den chłopczyska. Jeszcze raz o tym przypominam, no i zaraz naduję się, że tyż i to też to będą 20 programy, tyż o tym przypomnąć. No a okrem toho powiedzmy sobie, że zaraz hicącie ochotę 6:35 minut, zachód o godzinie 18:16, długist zaranicznego dnia to 11 godzin i 41 minut. Do sprawdy jeszcze nie jest źli, budesz teraz krótsze, chciałoby się powiedzieć też teraz hirsze, ale poklasz to mamy ciły i tydzień z sąciom, cieszymy się, że jest dost fajni, dost przyjemni.

raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

zdjęcia źli dije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonacat i nasy młody barsia tam polaczat. Stary

0: Tułem Kielskie Radio.
1: LEM FM.
2: LEM FM.
3: LEM FM.
4: LEM FM.

Witajcie po przerwie, drodzy słuchacze, zachodźcie na portal MFM. Co prawda, dnes w nowinach czas tych wisty, jakie jsme tam dla was przynieśli za ostatnie dny, już było. Między innymi zachęcają też do tego, żebyście sobie przydbali osinniu besidu, osinny numer czasopisu besida, czasopisu stowarzyszenia Lemkiw. Tam ciekawe temy, jakie możecie czytać. Besidu. Między innymi możecie zamawiać sobie przez kontakt ze Stowarzyszeniem Lemkiw, możecie zajść na site Stowarzyszenia Lemkiw, napisać maila, no albo prosto przydbaty tam, gdzie to ta besida jest możliwa do przydbania, często też w naszych lemkiwskich parochiach, bez problemu sobie besidu poczytać. Dobry, drodzy słuchacze, idziemy teraz za dobrą muzyką, tak samo w LMFM się i weselimy, i ciekawe sprawy sobie bisidujemy, tak że zapraszam, zaczynamy.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Dorosle, czy ja się z wami już pomaleńkę praszczam czuste tryświty dnes z Wrocławia. Za mikrofonem był Seweryan Kosowski. Zaraz sereda, jeszcze raz hołoszu, przypominam, że zaraz ten chłopczyska, tu oczywiście przypominam wszystkim diłkam, frajirkam, żenam. Zaraz, to prawda, mnie z wami nie będę przyhołosić się ku wam krakiwskie studio LEM FM, a ja w czwartek zas was zapraszam na tryświty bezminno się z wami pouczu. Majte się szumni, dobranicz, przyjemnego i poprawdy ciepłego wam wieczora.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m...
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
2: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
4: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
2: I jak igła. I czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Serec słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
4: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy,
2: M jak mama, N jak nianio,
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
4: C jak cerkoł,
3: Cze jak czyżyk,
2: Sz jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
4: Ju jak juchas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
2: z twardą znaką.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powiedzieć słowo imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powiedzieć, że Jarosław Cochanowski.

Slam FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Slam FM to twoje radio.